0: Servus.
1: Będzie godzina.
2: Noc, noc, teraz jest moc. Noc to uderza jak usta chodzą. Nawalaj dźwięk w stok, to pita na perkon. Noc, noc, teraz jest moc. Noc to uderza jak usta chodzą. Nawalaj dźwięk w stok, to pita na perkon. Noc, noc, teraz jest moc. Noc to uderza jak usta chodzą. Nawalaj dźwięk w stok, to pita na perkon. Noc, noc, teraz jest moc. Noc to uderza jak usta chodzą. Nawalaj dźwięk w stok, to pita na perkon. Drop spoon.

Na mnie to można już podziękować, pożegnać i pójść. Po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już boli mnie bania, kultura stania, kiedy się schodził.

Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc w dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę, wyłączyć telefon i być

0: Radio Campus.
1: Łukasz Stasiak. Właśnie tak. Alkopoligamia.com. Bez zmian. 1983. Tak było

tyle matk mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na

0: Nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Sadek Gryn, szpan, jak ty Bóg szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka, aha. Nasza klasa miała hehe. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie. Bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i śnie dzieje.

0: Adam chce czy nie chce. Solisz rany i nie czeźnie, bo to flow jest slenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

Jeszcze tylko to sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobi to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem, żadnego wysiłku. Spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bar otwarty mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychodzi.

Chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć miłość w coś, co da mi szansę, pokaże sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łez atramentem namaluję swój obraz górnika. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie. Bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

0: It's a London thing. facebook.com/radiocampus.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

mędrzejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć,

0: sukienki, pana fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślubi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż niech

0: na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście. Tyle ile

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

komputer. Niech to będzie piękne, zwiewne, kruche, smukłe. Albo weź współczesny odjeb gnui atonalną, zrób porutę. Niech to jedzie, czesze i ciora. Tak piękne, żeby miała syna handrę, puszczały ten numer, by móc czuć, że będzie alright.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Minęła 11. Piotr Topuliński.
0: Sportowy Campus.
3: Na początek wygrana polskich siatkarzy w 1/8 Mistrzostw Europy. W trzech setach biało-czerwoni pokonali Łotyszy. Tak w Polsacie Sport mówił Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji.
4: Okazaliśmy szacunek do przeciwnika w sposób taki, że po prostu od samego początku weszliśmy bardzo mocno w to spotkanie i pokazaliśmy, że jesteśmy w pełni skoncentrowani. Myślę, że to jest najważniejsze w takich meczach. Pokazaliśmy, że chcemy tutaj grać o duże rzeczy i ten mecz nas przybliżył do tego celu.
3: Rywalami Polaków w ćwierćfinale będą Niemcy, którzy wygrali z Bułgarami. Mecz Polska-Niemcy we wtorek. A skoro o siatkówce mowa, w Toruniu trwa turniej Copernicus Cup. Bierze w nim udział stołeczny projekt, któremu udało się pokonać drużynę gospodarzy Anioły 3-1. Dziś o 15:00 finał z ekipą Czarnych Radom. Transmisja będzie na YouTubie, link na stronie projektu Warszawa. Czas na piłkarską ekstraklasę. 3-2 w dwóch meczach. Koronę Kielce z Rakowem Częstochowa i GKS-u Katowice z Krakowią. Bezbramkowy remis w spotkaniu Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze. Dziś 4 spotkania, wśród nich wyjazdowy mecz Legii w Białymstoku z Jagiellonią, mówi trener Marek Papszun.
5: Moje podejście jest takie, odkąd jestem w Legii, że nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo. Przygotowujemy się nie tylko do meczu, ale my pracujemy procesowo i wierzę, że każdy dzień jesteśmy lepszym zespołem. Rozwijamy też zawodników. Oczywiście ważna będzie forma graczy i ich dostępność na dany mecz.
3: Początek spotkania o 17:30. Legia zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli Ekstraklasy, Jagiellonia 10. W rozgrywkach pierwszej ligi Polonia Warszawa pokonała Chrobrego Głogów 2-0. Nie była to łatwa przeprawa, przyznał po meczu pomocnik Polonii Sebastian Kowalczyk.
6: Na pewno taki był cel, żebyśmy ten ostatni mecz przed tą 3-tygodniową przerwą, szczególnie u siebie w domu, musieliśmy wygrać. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo wiemy, że ostatnie 3 kolejki nie poszły tak, jakbyśmy tego chcieli, więc trochę to uczucie tęsknoty za zwycięstwem było, trochę, nawet myślę, że bardzo. Walczymy o coś dużego w tym sezonie.
3: Piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki pokonali u siebie ŁKS Łódź 2-0 i awansowali na pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi. Imponującą wygraną zanotowała Lechia Gdańsk, która na własnym obiekcie rozbiła Stal Mielec 7-1. Zła informacja dla piłkarskiej reprezentacji. Powołany ostatnio przez trenera Kamil Grabara doznał poważnej kontuzji kolana. Bramkarza Juventusu czeka dłuższa przerwa, a przypomnę, już za 5 dni pierwszy jesienny mecz kadry z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, a 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie. Koszykarze Dzików Warszawa zagrają w finale turnieju eliminacji Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie z niemieckim Rasta Vechta. Warszawiacy pokonali hiszpański Rio Breogan Lugo 113-110, a Niemcy Promiteas Patras 103-73. Stawką dzisiejszego meczu o 19:30 jest udział w fazie grupowej tych rozgrywek.
7: Tu Campus.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Audycja Soul Park, Saint Elmo
1: i Marcin Otani.
0: Jak co niedzielę o godzinie 11 budzimy was soulem i R&B w najlepszym wykonaniu i dzisiaj po raz 200. Dzisiaj świętujemy 200. Audycję Soul Park. Mamy nadzieję, że nie ostatnią.
1: Nie, no ciśniemy.
0: Ale... Na razie chcecie nas słuchać i jest was coraz więcej, także się bardzo cieszymy. A dzisiaj z okazji 200. audycji mamy audycję specjalną dwugodzinną i przez dwie godziny będziemy wam serwować hity soul i R&B z roku, znaczy nie zawsze hity, ale piosenki, ale będzie sporo hitów w sumie.
1: Ale będzie sporo hitów.
0: Tak, których o dziwo przez 200 audycji nie zagraliśmy. Z roku 2000, dlatego że jest 200. audycja, to gramy tylko rzeczy z roku 2000, więc robimy sobie super wehikuł czasu do roku 2000 i zaczynamy od ogromnego, zaczęliśmy tak naprawdę już od ogromnego hitu He Wasn't Man Enough, Toni Braxton z albumu The Hit, wydanego w roku 2000, na bicie Dark Child, przeogromny hit nawet w Polsce. Myślę, że albo jako dzieci, które się wychowywałyście w tamtych czasach, albo jako już dojrzali ludzie, którzy byliście świadomi w tamtych czasach, na pewno ten utwór niejednokrotnie w Radiu Polskim słyszeliście.
1: Tak jest. A nie wiem, czy wspomniałeś, że będziemy dwie godziny?
0: Mówiłem.
1: Mówię, no.
0: I że rok 2000 też już mówiłem.
1: No właśnie. No tak, tyle było hitów i świetnych płyt w tym roku, że jednak nie był to problem przygotować dwie godziny. Najpierw myśleliśmy, kurczę, dwie godziny, jeden rok, co wybierzemy, już tyle rzeczy graliśmy, ale udało nam się i wyszedł całkiem fajny przelot właśnie od mainstreamowych, takich radiowych przebojów po perełki mało znane, zapomniane, więc naprawdę będzie różnorodnie, także bądźcie z nami, możecie wysyłać nam SMS-y na 886-971-971.
0: SMS-y i WhatsApp też.
1: I WhatsAppy, tak. A ja odbijając piłeczkę od ogromnego hitu Toni Braxton, wybrałem coś od równie fejmowej, znanej globalnie wokalistki Janet Jackson, a może nawet bardziej niż Toni. Kto wie? Podobnie może.
0: Podobnie.
1: I Janet Jackson w roku 2000 co prawda nie wydała płyty solowej, ale zagrała w filmie Gruby i Grubszy, druga część w oryginale.
0: Strasznie głupi tytuł przetłumaczenia na polski.
1: No tak. W oryginale Nutty Professor 2, The Clumps. I tam Janet Jackson obok Eddie'ego Murphy'ego pojawiła się na dużym ekranie i również w ramach promocji filmu nagrała numer Doesn't Really Matter i nakręciła do niego teledysk, który pamiętam latał wtedy dużo w telewizji, latał i w radiu, ale jakoś u nas umknął i w sumie nie graliśmy go przez 199 audycji, więc nadrabiamy.
0: Warto jeszcze wspomnieć, że piosenka została napisana i wyprodukowana przez genialny duet Jimmy Jam i Terry Lewis, niejednokrotnie współpracujący z Janet Jackson.
1: A tak, i jeszcze warto wspomnieć, że tekst został napisany z perspektywy postaci Janet Jackson w tym filmie i mówi o jej miłości do głównego bohatera, pomimo jego jakiegoś tam braku w pewności i tak dalej. Także troszkę konceptualnie i bardzo hitowo.

0: Maja, Case of the X, What You Gonna Do z chyba, nie, to nie był debiutancki album, to był drugi album, Fear of Flying z roku 2000, bo dzisiaj gramy rzeczy tylko z roku 2000. Numer, który bardzo dobrze pamiętam z czasów młodości, to był jeden z tych klipów w telewizji muzycznej, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Tam jest fantastyczne koreo na pustyni, o ile dobrze pamiętam, w ogóle tańczone i tam Maja w ogóle się tarza w tym piasku, w tej choreografii, ale to było naprawdę, to robiło wtedy ogromne wrażenie. Drugi taki klip, który wtedy na mnie zrobił ogromne wrażenie, to był Are You That Somebody, Ali, do soundtracku do Doktora Dolittle. I tak. Tam też ten klip był fenomenalny, też za tak, super tak, choreo tak. W ogóle. W ogóle choreografia w klipach to jest rzecz, która powinna wracać i trochę wraca, ale to wtedy robił, no...
1: Tak. Chciałem wziąć ten numer, ale już go graliśmy kiedyś.
0: Tak, no bo to ja nie to było bardzo duże niedopatrzenie z mojej strony, gdybym tego nie zagrał, bo to jest moja zdecydowana topka ever.
1: No.
0: Także tak, Maja, Case of the X, zostaliśmy trochę w tematyce złych kobiet na mężczyzn.
1: Złości kobiet.
0: No, złe kobiety, one są złe na mężczyzn.
1: No, tak.
0: Źle to zabrzmiało.
1: Case of the X, tutaj Maja rozprawia się ze swoim ex. No to skoro już się rozprawiła, no to nie pozostało nic, jak sobie tylko pójść.
0: Odejść
1: sobie walking away i Craig David tutaj, myślę, dobrze odbije tą piłeczkę. Też wielki hit z roku 2000. Trzeci singiel z płyty Born to Do It. Fenomenalnej płyty Craiga Davida.
0: Moim zdaniem on już nigdy nie do tego poziomu nie doskoczył. Ta płyta miała w sobie coś takiego, no, co już później nie udało się powtórzyć.
1: Miała taką tą magię debiutu, no.
0: Ale tam ale tam nie było wypełniaczy.
1: No nie było.
0: A już druga płyta już miała troszeczkę wypełniaczy, pomimo ogromnych hitów.
1: Druga, no fajnie w sumie, no na drugiej już trochę poszedł w inny sound, trochę już kombinował, bardzo był różnorodnie, o tak.
0: Ale bo to też nie ma znaczenia.
1: Taka, bo... Pierwsza jest taka fajna, taka spójna w tym wszystkim, ale ja lubię ogólnie wszystkie płyty Craiga Davida, ale zgadzam się, że debiut to jest po prostu topka.
0: No tak, doskoczył bardzo wysoko. To tak, co, odchodzimy? Tak, no znaczy to... jeszcze nie odchodzimy, ale Craig idzie.
1: Walking away.

Darek sobie poszedł, my pozdrawiamy Miśka i Madzie, tak którzy nas słuchają, i pozdrawiamy także Jacka, który do nas napisał na Facebooku. Bardzo dziękujemy za życzenia, cieszymy się, że nas słuchacie. No i na koniec tej pierwszej pół godziny odbije ogromny hit Craiga Davida z roku 2000, Walking Away, kolejnym hitem z roku 2000, który możecie kojarzyć z polskich radiostacji. I wydaje mi się, że dziewczyny z duetu Mary Mary nie zdają sobie sprawy, jak ogromnym hitem to było w Polsce, a wydaje mi się, że też Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, że po dziś dzień na imprezach tańczą do utworu gospel. Także tutaj wielkie ukłony w stronę Kirka Franklina, który gospel wprowadził w muzykę miejską, a jak już jesteśmy przy gospel i muzyce miejskiej i roku 2000, to Mary Mary i Shackles.

0: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brikomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz, ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Minęła 11.30. Piotr Topuliński.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Wizyta prezydenta w Nowym Jorku, Narodowy Dzień Sportu i piknik na Stadionie Narodowym. Czesi zwycięzcami europejskich mistrzostw motorniczych.
3: Wiadomości.
4: Para prezydencka rozpoczęła wizytę w Stanach Zjednoczonych. Karol i Marta Nawroccy złożyli hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku. Dziś spotkanie z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. Jutro forum ekonomiczne, a głównym punktem wizyty w USA jest udział Karola Nawrockiego w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Bezpłatne atrakcje, treningi i warsztaty. Na błoniach stadionu PGE Narodowego zaczął się piknik rodzinno-sportowy. To z okazji Narodowego Dnia Sportu. Organizatorzy przygotowali m.in. strefę sportową i rodzinną. Poza tym bezpłatne badania profilaktyczne i rozmowy z dietetykami i fizjoterapeutami. Piknik potrwa do 18. Przesiadamy się do tramwaju. Motorniczy z czeskiej Pragi, zwycięzcami europejskich mistrzostw motorniczych Wendula Tmiejowa i Zdeněk Rychtarz, gratulujemy. 12 turniej po raz pierwszy zorganizowała Warszawa na Marszałkowskiej.
5: We are very happy.
4: Jesteśmy szczęśliwi. Która konkurencja była najtrudniejsza? Dla mnie perfekcyjne hamowanie. Dostałam za to 0 punktów. Tego też się obawiałem. Nie zabrakło widowiskowych konkurencji, takich jak tramwajowe kręgle. Pojazdy wjeżdżały w dmuchaną piłkę, a ta strącała również nadmuchiwane kręgle. Wicemistrzami Europy zostali motorniczy z Oradei w Rumunii. Trzecie miejsce zajęła ekipa z Sofii z Bułgarii. Dwie polskie reprezentacje z Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy odpowiednio na 12 i 13 miejscu.
3: Pogoda.
4: W Warszawie dziś zachmurzenie duże, po południu przelotne opady. Temperatura maksymalna około 19 stopni. Wiatr słaby teraz, a wieczorem porywisty, południowo-zachodni.
3: Radio Campus 97.1 FM.
6: You are now listening to Soul Park at Radio Campus.

0: Przed przerwą duet Mary Mary, a po przerwie duet Casey and JoJo w utworze Crazy, rok 2000, Soul Park, dzisiaj 200. audycja, rok 2000, sobie przypominamy. Utwór w zasadzie też hitowy, może nie w Polsce taki hitowy, ale w Stanach.
1: Oj, był hit w Stanach.
0: Liczby zrobił. Mm-hmm. Ja ten numer poznałem dzięki filmowi Save the Last Dance. W Polsce ten film nosił tytuł W rytmie hip-hopu z cyklu Głupie tłumaczenia filmów. Był to film dla mnie wyjątkowy, bo on bardzo mnie też wprowadził w tą kulturę uliczno, taneczno, R&B, hip-hopowo-soulową. I tam ten utwór Crazy się właśnie pojawił. Pamiętam, że to jeden z moich ulubionych numerów z tamtego soundtracku. Także polecam film Save the Last Dance, chociaż dzisiaj on mnie trochę już cringe'uje, ale tak z łezką wokół, taką sentymentalną.
1: Tak, a tak a propos filmów, to jeszcze gadaliśmy poza anteną, no, że Are You That Somebody, Ali, tak. 100% byśmy zagrali, ale już graliśmy w audycji, tak. Więc tylko dlatego nie ma tego numeru Ali, ale warto sobie też przypominać i to też był super film Romeo Must Die.
0: Tak, tak, tak, więc, z DMX-em, Jetem Lee, tak, i Ali. Tak,
1: więc to też był dobry rok dla filmów.
0: Tak.
1: A Casey and JoJo, ja pamiętam tę płytę X, kupiłem w Empiku za jakieś tam, nie wiem, 20 zł czy coś. I mega mi się ta płyta podobała i to była moja taka introdukcja w sumie do Casey and JoJo. I później te pozostałe płyty sobie nadrabiałem, potem była ta Emotional. No i też byli na płycie Tupaka, tej wydanej pośmiertnie.
0: Ale nie, ale Casey and JoJo chyba byli też na All Eyes on Me.
1: Tak, tak, tak.
0: I na, How Do You Want It?
1: Tak, i na Until the End of Time. No i zresztą tutaj też był Tupac na tej płycie. Okay. X, z tego co pamiętam. No. Także,
0: ale
1: no
0: okładka,
1: jest.
0: Ale okładka trochę jak Don Vasily Roma.
1: Ale fajna ta okładka, ona mi się zawsze mi się podobała.
0: Zgubujcie sobie Casey and JoJo X, mówię wam. Don Vasily Roma.
1: No, a płyta pokryła się platyną w Stanach, także też sukces. No i co w sumie następny numer też pojawił się na soundtracku.
0: Ale rok wcześniej
1: właśnie. Na soundtracku do filmu The Wood,
0: który polecam, bo jest naprawdę tak, super ten film jest.
1: Ja właśnie chyba go nie oglądałem nigdy i to on polecam. Nie był u nas jakoś popularny.
0: Nie, w ogóle ja go poznałem dzięki Blue, a jest fenomenalny ten film. Naprawdę polecam.
1: No właśnie. I to też były takie lata, że te soundtracki naprawdę były naszpikowane kozackimi, unikalnymi, oryginalnymi numerami, które były tylko na soundtracku.
0: Mystical z odcastami na jednym numerze.
1: No to w ogóle...
0: Takie połączenie.
1: Tak. I te numery można było znaleźć tylko na soundtrackach, a czasem też artyści już stali na swojej płyty. I tak jak tutaj numer I Wanna Know, Joe później w 2000 roku wrzucił na swoją płytę My Name is Joe. Jedna z jego najbardziej takich... popularnych płyt, a sam
0: nawet,
1: numer...
0: Chyba nawet... Nie, to nie jest moja ulubiona płyta jego, nie.
1: Ale jedna z jego lepszych, zdecydowanie, a sam numer to jeden z największych hitów.
0: Oczywiście.
1: Joe, także posłuchajmy, czego Joe chce się dowiedzieć

0: Everyday, Everyday, Everyday. Polecamy Everyday słuchać soulu i R&B. Soul Parku Everyday się nie da, bo jesteśmy co niedzielę, ale jakbyście chcieli Everyday, to wszystko mamy na Mixcloudzie.
1: Na 200 dni macie zapas.
0: Dokładnie, jest zapas na 200 dni. No a przed chwileczką Lucy Pearl. Kapitalna grupa, super grupa, która wydała tylko jeden album niestety. Album ukazał się w maju 2000 roku, po prostu o tytule Lucy Pearl. I grupa składała się z Rafaela Sadika, Don Robinson, Ali Shahida Muhammada i Joy. Aczkolwiek Joy z Don Robinson się nie pokrywały. Na płycie chyba Don Robinson śpiewała, prawda?
1: W ogóle tam nie ma Joy na tej płycie.
0: No właśnie, Joy później dołączyła do grupy, ale potem grupa się rozpadła i w ogóle kolejnej płyty nie było. No ale ten album, który zdążyli wydać, jest naprawdę, naprawdę kapitalny i zarazem fajnie przejdziemy sobie tak stopniowo do takich bardziej soulfulowych brzmień, bo zaczęliśmy od bardziej takich troszkę radiowych hitów, a tutaj już słychać taki organiczny sound, te głębsze basy, no i produkcja, wiadomo, Ali Shahid Muhammad, A Tribe Called Quest, Rafael Sadiq, Tony, jak się okazuje, tak. I Don Robinson z grupy En Vogue.
1: Tak, tak. No to jak już trochę się przenieśliśmy też w rejony Kalifornii, bo Rafael Sadiq jest z Bay Area, z Oakland, o ile dobrze pamiętam, to zagram coś z Compton i to będzie z płyty hip-hopowej numer, tak naprawdę rapowej, ale to jest jedyny numer taki w zasadzie R&B na tej płycie. Jest to płyta DJ-a Quicka z roku 2000, która nosi tytuł Balance and Options i na tej płycie pojawiła się taka perełka, która się nazywa The Divorce Song, z gościnnym udziałem Jamesa DeBarge'a, jednego z rodzeństwa DeBarge, klasycznego dla soulu i R&B lat 80. Bardzo lubię ten numer, także posłuchajmy sobie. DJ Quick, James DeBarge, The Divorce Song.

0: No, przenieśliśmy się troszkę do Kalifornii, trochę więcej kalifornijskiego słońca. A ja jeszcze tak cofnę się o dwa kroki do numeru Lucy Pearl, gdzie pojawił się Rafał Sadiq. Przenieśliśmy się dzięki temu do Bay Area. I z Bay Area również pochodził...
1: Brat Rafaela Sadiq.
0: Dokładnie. Dwayne Patrice Wiggins. Po nazwisku można by nie skojarzyć. No, a Dwayne Wiggins również część Tony. Bardzo utalentowany muzyk, wokalista, który zmarł niestety w zeszłym roku, w marcu, i solowo zdążył wydać jeden album w roku 2000, Eyes Don't Lie. I z tej płyty...
1: Eyes Never Lie. I z tej płyty tytułowy numer.
0: Także Dwayne Wiggins.

0: Wcześniej Dwayne Wiggins, Eyes Never Lie, a teraz Frank McComb, They're Gonna Be Looking At You, i tu już wchodzimy na pełnej w soulowe rzeczy. Mm-hmm. Frank McComb, genialny klawiszowiec, wokalista, a utwór pochodzi z jego debiutanckiego albumu z roku 2000, Love Stories. Ja Franka McComba poznałem przez Buckshot LeFunk i ich drugą płytę Music Evolution, na której jest ogromny hit w wykonaniu Franka McComba, Another Day. No ale Frank McComb też ma konotacje z polskimi artystami, bo i grał kilkukrotnie z Anią Szarmach w Polsce i też chyba jest na jej płycie, o ile dobrze pamiętam. Pojawił się też na płycie polskiego składu Sofa, w którym zaczynał znany teraz już rockowy muzyk Organek. Na płycie Do Re Mi Fa Sofa, nie pamiętam jak ten numer się nazywa, ale jest numer z Frankiem McCombem, także polecam sprawdzić.
1: A ja miałem okazję być na koncercie Franka McComba i to nawet dwukrotnie. W Warszawie, raz w Bardzo Bardzo, a raz w jakimś teatrze to było. No mega, mega zdolny wokalista, muzyk, który opisuje swoją twórczość jako połączenie Donego Hathawaya, Stevie'ego Wondera i Herbie'ego Hancocka.
0: Wszystko jak na talerzu słychać. Jeszcze warto wspomnieć, że współpracował naprawdę z największymi tego świata, czyli między innymi Prince, Branford Marsalis, który też jest współproducentem tego albumu, dzięki za wyłączenie mi ściągi. George Duke na przykład tam jeszcze był w tej ściądze.
1: Prince tu nawet
0: Prince. Już mówiłem. Prince, Branford Marsalis, George Duke, Patrice Rashin, DJ Jazzy
1: Jeff,
0: Fresh Prince, Frankie Beverly and the Maze,
1: Philip Bailey, Earth, Wind and Fire,
0: Tina Marie, czyli twór trochę Ricka Jamesa. Także no, Frank McComb fenomenalny.
1: Ma swój dorobek, zdecydowanie bardzo zdolny twórca, ale tak troszeczkę sobie odbijemy znów od soulowego grania do hitów R&B, bo tak jedną nogą tu, jedną nogą tu. I kolejny album z 2000 roku, który warto przypomnieć, to jest album, który nagrał Keith Sweat, Didn't See Me Coming. I jak to się łączy z Frankiem McCombem? No ten motyw oczu, który oczy nigdy nie kłamią, Eyes Never Lie, później They're Gonna Be Looking At You.
0: I chyba okładka jest też biała, albo z jakąś przewagą białego.
1: Taka jest, taka beżowo-brązowo-biała.
0: A, no tak, tak.
1: No i tu Didn't See Me Coming. Nie widzieli jak przychodził, ale przybył do Soul Parku Keith Sweat ze swoim 7. studyjnym albumem, wydanym w listopadzie 2000 roku, i z tej płyty singielek o tytule Real Man.

0: Ja wiem, co część z was mogła sobie pomyśleć, ale naprawdę powiem to pierwszy i ostatni raz. Oddzielmy artystę prywatnie od jego muzyki, bo nie można wykreślić tego, co Arkeli zrobił w latach 90. i 2000. dla R&B. Absolutny goat. Człowiek, który pisał dla siebie, pisał dla innych, produkował, śpiewał, grał na instrumentach, robił też różne inne złe rzeczy, ale to, co zrobił dobre, to naprawdę było dobre. I jeden z moich ulubionych numerów z płyty TP2Com, która wyszła w roku 2000, czyli A Woman's Thread, który ten numer został też samplowany później przez Knifewondera na płycie Black Album, tak, Jay-Z do numeru Thread. A Marcinie, co mamy dalej?
1: Ja tylko jeszcze jedno słówko. No, zgadzam się stuprocentowo, absolutnie świetny album TP2Com i każdy w sumie, kto się zna na R&B i nawet to widać w różnych wywiadach, ostatnio oglądałem rozmowę z Antonem Hamiltonem, który jest bardziej soulowym wokalistą, zdecydowanie.
0: I chyba w ogóle pierwszy rzut jego to był R. Kelly, nie?
1: Tak, top 5 wokalistów R&B w historii, to na pierwszym miejscu podał, nie wiem, czy to było w kolejności, ale w tej piątce był R. Kelly, był Donny Hathaway, Jodeci jako grupę podał i chyba Fantasia jeszcze, jego tam współpracowniczkę. No ale to nawet widać, tacy turbo soulowi wokaliści wywodzący się ze śpiewania w kościele też R. Kelly'ego podają w ścisłej topce, więc jak najbardziej zasłużenie. No a skoro przenieśliśmy się tym samym do Chicago, to ja na drugą nóżkę zagram innego wokalistę rodem z Chicago, Dave Hollister, który w latach 90. przebijał się stopniowo, śpiewał w ogóle refren u Tupaca w Keep Your Head Up, ale solowo zadebiutował. Później był w grupie Blackstreet na pierwszej płycie, odszedł z Blackstreet i w 99 roku zadebiutował pierwszym albumem, a w 2000 poprawił to drugim albumem Chicago 85 The Movie i z tej płyty singlowy numer, który też doczekał się klipu One Woman Man.

zostajemy w roku 2000 i z tego roku już wchodzimy trochę, no teraz zagramy, naprawdę będą klasyki teraz i zaczniemy sobie od Jill Scott, która w tym roku, w roku 2000 debiutowała ze swoim albumem, który nosi tytuł Who is Jill Scott? Wszyscy już wiedzą, Who is Jill Scott? A z tej płyty pochodzi jeden z najpiękniejszych numerów w całej dyskografii Jill Scott, czyli He Loves Me, Lizzle in E-flat. Posłuchajmy sobie.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka

0: Kazimierz Czarzasty wierzy w wygraną partii tworzących obecną koalicję rządową w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
1: Ani kroku wstecz przed prawicą. Zło to zło. Dobro to dobro. Na Boga głosowało na nas 11 milionów ludzi. Mówię do koalicji, do koalicjantów. Obudźcie się. Mamy mandat do tego, żeby rządzić tym krajem. Nikt go nam nie zabierze, tylko musimy mądrze, rozsądnie rządzić.
0: W Augustowie na spotkanie z uczestnikami zjazdu Młodzieżówki Europejskiej Partii Konserwatystów pojechali politycy PiS-u. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że podczas październikowej konwencji jego partia przedstawi pomysły na zwiększenie inwestycji w Polsce.
2: Te finanse można w naszym przekonaniu obronić tylko i wyłącznie poprzez przyspieszenie rozwoju, a nie poprzez sprzedaż majątku publicznego.
0: A w Trzebini prezes Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki zapowiedział propozycję zmian w wymiarze sprawiedliwości. Szczegóły mamy poznać w nadchodzącym tygodniu. I także w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku ma dojść do podpisania duńsko-amerykańskiego porozumienia w sprawie Grenlandii. Zdaniem Duńczyków zapewnione zostanie poszanowanie dla duńskiej integralności. W ocenie prezydenta USA umowa przewiduje większą obecność amerykańskich żołnierzy, a co za tym idzie, stałą kontrolę nad bezpieczeństwem. A mieszkańcy Kopenhagi w rozmowie z agencją AP porozumienie oceniają tak. To ogromna ulga, bo szczerze mówiąc bardzo boli fakt, że USA były niegdyś jednym z naszych najbliższych sojuszników, a Donald Trump wykorzystuje każdą okazję, by próbować rozbić Unię Europejską oraz sojusz między Europą a USA. To dla nas obecnie najbardziej realistyczne rozwiązanie. Jesteśmy małym narodem, musimy współpracować z większymi państwami. We wspólnym oświadczeniu z premierem Grenlandii szefowa duńskiego rządu porozumienie określiła wzmocnieniem wspólnego bezpieczeństwa w Arktyce i regionie północnego Atlantyku. Jednocześnie umowa uznaje suwerenność i integralność terytorialną Królestwa oraz prawo narodu grenlandzkiego do samostanowienia. Trwa remont ronda wiatraczna. Jutro drogowcy przeniosą się na prawy pas ronda, zaczną się też prace w Alei Stanów Zjednoczonych. Autobusy wrócą wtedy na swoje trasy. Szczegóły na stronach miejskiego portalu InfoUlice.
3: Campus. Same sztosy.
4: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: Wcześniej mówiłem, że wchodzimy bardzo w strefę klasyków z Jill Scott, no to teraz ogromny klasyk, który też był hitem w Polsce w roku 2000. Sade z jej chyba piątego albumu Lovers Rock z roku 2000 z pierwszym singlem By Your Side. Przepiękny numer, który swoją drogą, ciekawostka, polecam też w remiksie The Neptunes, bo też taki powstał i jest bardzo ciekawy, ale oryginał jest przepiękny. Sade, wróć z płytą, bo to już 16 lat, więc trochę by wypadało coś nowego dać, a my czekamy. My czekamy.
1: Tak, tak, czekamy na powrót, a tymczasem kolejny klasyk z roku 2000, dokładnie z listopada tego roku, Music Soul Child ze swoim debiutem I Just Wanna Sing, w bardzo oryginalny sposób zapisanym, i Music Soul Child, który w środę obchodził swoje 49 urodziny.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Także happy birthday Music, jeśli nas słuchasz, a jeśli nie, no to...
0: To trudno, twoja strata.
1: To trudno, ale i tak będziemy grać twoje numery, bo no Music Soul Child to jest moja absolutna taka topka ulubieńców Soul R&B.
0: Chcę powiedzieć, że to jest jedna z tych płyt neosoulowych, które jak wyszły, to zatrzęsły ziemią. To jest poziom baduizmu, poziom voodoo, D'Angelo, do którego swoją drogą dojdziemy tutaj, że tak, świat się zatrzymał na chwilę.
1: No, przepiękna płyta i dwa hity ogromne, Just Friends i Love, już graliśmy w audycji. Także wybrałem trzeci singiel z tej płyty, Girl Next Door, również mega przyjemny joincik.
0: Warto zaznaczyć, że wśród ludzi, którzy napisali ten singiel, jest Jill Scott, którą przed chwilą graliśmy.
1: No właśnie, bo i Jill Scott, i Music Soul Child, Philadelphia.
0: Philly.
1: Także wszystko w jednym
0: czasie. City of Love chyba.
1: City of Love, Brotherly Love.
0: Brotherly Love, tak.
1: Wszystko w jednej rodzinie zostaje Music Soul Child.

0: Ach, piękny, piękny jointik Music Soul Child i gościnnie wokalistka Ayana, o której dużo nie wiemy i w sumie to jest taki chyba jedyny numer, z którego ją kojarzymy.
1: Ja nie kojarzę.
0: Ale bardzo ładnie
1: znaczy,
0: tutaj.
1: Kojarzę numer, ale nie kojarzę Ayany.
0: Jako tytułowa Girl Next Door, można powiedzieć, bardzo ładnie tutaj sąsiadka muzyka wjechała na beat.
1: Tak jest. Pozdrawiamy kolejnych naszych słuchaczy. Sista, Flow i Oire nas pozdrawiają, wow, więc i my je pozdrawiamy. No i zbliżamy się powoli do końca. Jeszcze dwa numery przed nami i zostawiliśmy takie naprawdę głośne nazwiska z roku 2000. Teraz wjedzie sobie Erykah Badu, czyli kolejna królowa Neo Soulu, która swoją drogą ostatnio wydała wreszcie swój kolejny album z Alchemistem na współkę.
0: I chyba będzie w Polsce też.
1: Tak, tak. Kolejny raz w ogóle w ostatnim roku. Zagramy sobie coś z jej płyty z roku 2000, czyli z płyty Mama's Gun. I tam było bardzo dużo fenomenalnych numerów. Część z nich graliśmy. Single wszystkie obgraliśmy już w naszej audycji. Ale został jeden taki numer, który bardzo lubię i którego nie graliśmy i który jest absolutnie w sumie w topce dla mnie z tej płyty Mama's Gun. Jest to duet z synem Boba Marleya, Stevenem Marleyem, tak? Steven jest synem Boba.
0: Tak. Jednym z wielu.
1: Z jednym z wielu żon, znaczy kobiet. Państwo Erykah Badu i Steven Marley na płytę Mama's Gun w roku 2000 nagrali przepiękną balladę In Love With You, którą właśnie teraz usłyszycie w Radio Campus w 200. audycji Soul Park.
0: Yeah.

0: Steven Marley, In Love With You z płyty Mama's Gun, rok 2000. Zbliżamy się niestety do końca, chociaż jesteśmy tu już prawie 2 godziny. No i na koniec mamy przygotowanego absolutnego klasyka, jeśli chodzi o albumy z roku 2000. Także Marcin, parę słów o tym i będziemy się żegnać.
1: No też pięknie wiąże się z Eryką Badu, bo również członek kolektywu Soul Quarians.
0: Nie da się ukryć.
1: Nieodżałowany D'Angelo ze swoim klasykiem Voodoo, z którego też już chyba połowę płyty graliśmy. Oj,
0: no, na pewno te największe klasyki graliśmy.
1: Tak, także musieliśmy się troszkę głowić, co by zagrać, bo dużo numerów na tej płycie ma po 7, 6, 7 minut. Ale numer, który wybraliśmy, też jest taki długi, natomiast jest idealny, myślę, na koniec audycji. Piękny, taki głęboki, soulowy vibe. Numer One More Gin.
0: Tak, napisany przez samego D'Angelo, bo większość numerów tak na tej płycie jest przez niego napisane. Słuchajcie, to była 200. audycja Soul Park. Oczywiście słyszymy się za tydzień. Proszę, Marcin,
1: jeszcze
0: powiedz.
1: Warto wspomnieć, no też album zdobył nagrodę Grammy za najlepszy album R&B, także myślę, że jest to idealne zakończenie.
0: Tak jest.
1: Jeśli chodzi o podsumowanie roku 2000. No i dziękujemy wam, że byliście z nami.
0: Swoją drogą niezłą przeradkę zrobiliśmy, bo zaczęliśmy od Toni Braxtona, kończymy D'Angelo. A po drodze jeszcze R. Kelly był, także
1: tak jest.
0: Tak, zapraszamy was na naszego Facebooka i Instagrama soulpak971, tam link do playlisty i link do audycji dla tych, którzy się, nie wiem, spóźnili albo chcą sobie posłuchać jeszcze raz. I co? No, słyszymy się za tydzień w regularnej
1: godzinnej
0: audycji. No i co? Mamy nadzieję, że do usłyszenia przez następnych jeszcze 100 audycji.
1: I dziękujemy Dawidowi i Martinowi za udostępnienie nam wyjątkowo tej godziny.
0: I przepraszamy słuchaczy Dawida Martina, że niestety nie spełniliśmy waszych oczekiwań pewnie.
1: Ale polecamy się na przyszłość.
0: No i co? I dziękujemy Radio Campus, bo Radio Campus jest super i trzeba świętować
1: to,
0: że mamy takie radio. I tak, no i dziękujemy wszystkim. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. I co? D'Angelo, One More Gin z albumu Voodoo, rok 2000, podsumowany oficjalnie.
1: Tak.
0: Życzymy wam miłej niedzieli i do usłyszenia.
1: Trzymajcie się i smacznej kawusi.
0: Za tydzień.
1: Idziemy.

0: Radio Campus.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jesteśmy na Radio Campus, na nowo dzisiaj wojna francuska-angielska pod flagą biało-czerwoną. I tutaj to Neototni i obok mnie jak zawsze Seb. Jak tam?
2: Cześć Noe, cześć wszystkim. Super, jak zwykle się cieszę, że jestem z tobą i mam nadzieję, że będziemy znowu prowadzić ciekawą audycję.
1: Bardzo się cieszę, że jestem z tobą też i że jesteśmy z wami. I to dzisiaj, wiecie, teraz mamy taki program, prowadzimy audycję na temat ciekawej francuskiej grupy muzycznej, no nie grupy muzycznej, francuskiej.
2: Wytwórnie, no ostatnio.
1: Wytwórnie, tak.
2: Ostatnio robiliśmy wytwórnie Jarring Effects, no i dzisiaj też będziemy przedstawiać kolejną francuską niezależną wytwórnię.
1: To dzisiaj to będzie Chinese Man. I Basem, proszę, zaczynasz ten początek audycji.
2: Z wielką przyjemnością, no tak, będziemy dzisiaj mówić o Chinese Man Records. Chinese Man Records to jest wytwórnia, która została założona przez zespół Chinese Man. Chinese Man to jest francuski kolektyw, który gra muzykę hip-hopową, trip-hopową, z też domieszką elektroniki i innych gatunków i pochodzi z Aix-en-Provence na południu Francji, niedaleko Marsylii. Ten zespół został założony w 2004 roku i w jego składzie wchodzi dwóch DJ-ów i jeden beatmaker. No i często zapraszają różnych artystów do współpracy. No i razem z założeniem zespołu w 2004 roku Chinese Man założyli własną wytwórnię w Marsylii, żeby samodzielnie produkować i sprzedawać swoją muzykę. No i do wytwórni oczywiście dołączyli kolejni artyści, no i podczas dzisiejszej audycji przedstawimy kilku z nich. I na dobry początek audycji, no to chciałbym, żebyśmy posłuchali utwór właśnie zespołu Chinese Man, który się nazywa I've Got That Tune, który został wydany w 2005 roku i który jest tak naprawdę pierwszym dużym sukcesem zespołu. Także posłuchajmy.

No i to był Chinese Man z utworem I've Got That Tune z 2005 roku. Bardzo fajny utwór, który wykorzystuje sample z kawałka z jazzowego z lat 30. bodajże. No i ten kawałek był wtedy bardzo popularny, bo między innymi został wykorzystany w dużej kampanii reklamowej firmy Mercedes. No i to pomogło zespołowi rozwinąć się oczywiście wytwórnie. No i to był dopiero początek kariery Chinese Man. Od tej pory wydali mnóstwo płyt i współpracowali z wieloma zespołami z wytwórni i nie tylko. A teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali kawałek z ich ostatniej płyty, która została wydana w 2024 roku, czyli prawie 20 lat po ich pierwszym wydaniu. Płyta nosi tytuł We've Been Here Before i posłuchamy tytułowego kawałka, który został nagrany z raperem Mishiranius i wokalistką Isadora. Chinese Man, We've Been Here Before.

0: Czyli to był Chinese Man, utwór We've Been Here Before, z płyty z tego samego tytułu. No i żeby zakończyć już o Chinese Man, warto też zaznaczyć, że wydali też bardzo fajną serię płyt pod tytułem The Groove Sessions, płyty, które zostały nagrane razem z innymi artystami wytwórni. No i mówiąc o innych artystach wytwórni, teraz Noe przedstawi kolejnego, jakim jest Youthstar.
1: To dzięki Szyba, bardzo miły twój... jak dałeś głos do mnie, dzięki bardzo. To teraz tak, mówimy o Youthstar, to on pochodzi z Londynu i rozpoczął karierę na scenie drum and bass. To będziecie słuchać, że to widocznie, że on zaczyna drum and bass.
0: No tak, to jest MC, a nie raper, tak?
1: Tak, tak, tak. I z kolektywem Dirty Phonics. A później z Camo i Krótkę podczas światowej trasy koncertowej. To tak, w 2014 roku Youthstar poznał zespół Chinese Man i dołączył do ich światowej trasy koncertowej. Uczestniczył w projekcie The Groove Session Volume 3. Popracował również w Sin Bay, Smokey Joe and the Kids, przy produkcji i wydał swoje dwa pierwsze solowe projekty w wytwórni Chinese Man Records, S.A. Mod i Back to the Source, na której popracował z wieloma artystami, takimi jak Chili Bump, Dope, ASM, Deluxe i Foreign Beggars. Podczas trasy koncertowej ze właśnie koncertem brał również udział w trasie koncertowej Chinese Man po Francji i na świecie, promując album Shikantasa. To teraz posłuchamy muzyka Hype to the Night.
2: You know, I guess that you would be the only one who would dare to

0: pure vibes to the morning, like.
1: To tak, to było bardzo, bardzo, bardzo fajna muzyka. Ja bardzo, bardzo to lubię. I teraz będziemy słuchać go, ale z innymi wokalistą. Teraz mamy duet z Mistelaneus. Nie wiem, czy ja mówię dobrze, ale tak się pisze. Pod koniec 2021 roku, przepraszam, został i Mistelaneus, człowiek zespołu Chillbump, wydali swoje pierwsze wspólny album Outpast Curfew w wytwórni Chinese Man Records. Mistelaneus, wcześniej wokalistą zespołu Fusion Fumuj i Rhythmetics, brał udział w licznych kolaboracjach i zbliży się z Chinese Man i U-Star. Duet kontynuuje pracę nad wspólnymi projektami, w tym IPK, drugim albumem i wydawnictwami NFT. To posłuchamy ich muzyka Rap Rap Rap, Prod by The T-Cars. Posłuchamy bardzo fajna muzyka.

Bardzo fajne kawałki Joldstara. Zdecydowanie czuć właśnie ten londyński klimat, taki drum and bassowy. No a teraz, jeżeli chodzi o kolejny zespół, to trochę zmienimy klimat, ponieważ chciałbym, żebyśmy posłuchali zespołu Baja Frekwencja. To jest zespół, który pochodzi z Marsylii, składa się z dwóch producentów i DJ-ów, a ich brzmienie to jest taka mieszanka mocnej elektroniki z muzyką z Ameryki Łacińskiej, takiej jak kumbia czy reggaeton. No i zaczniemy od utworu Pirania, który pochodzi z płyty

I to był zespół Baja Frekwencja z utworem Pirania. No i teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali kolejnego utworu tego samego zespołu. Tym razem to będzie utwór z ich kolejnej płyty, która się nazywa Hot Cuts. Została wydana w 2019 roku, a posłuchajmy utworu, który się nazywa Mermaid i który został nagrany z raperką Blimes. Baja Frekwencja, Mermaid.

0: Let's go. No i to był zespół Baja Frekwencja z utworem Mermaid. No i tak jak mogliśmy to usłyszeć do tej pory, w Chinese Man Records jest bardzo dużo hip-hopu, trip-hopu, muzyki elektronicznej. Czyli takiej, no, takiej mocniejszej muzyki, ale nie tylko, tam można również znaleźć zespoły czy artyści, którzy grają bardziej spokojne gatunki, takie jak jazz czy R&B. I dobrym przykładem będzie kolejna wokalistka tej wytwórni, która się nazywa Isadora, prawda, Noe?
1: Tak, to prawda, to prawda. No dokładnie i tyle, bo zawsze są bardzo dużo chłopców, które śpiewają. A ja bardzo ważne dla mnie dajemy minimum jedno wokalista. A ona śpiewała, już słuchaliśmy jej głos, ale kolektywem, a teraz to będzie, ona będzie sam. A mamy krótki przerwy radiofoniczny, a wracamy za 5 minut.
2: Reklama. Zobacz, kochani.

0: Duża pomoc zachowania w internecie. Wojsko i służby zachęcają do udziału w szkoleniach. Trzeci, ostatni dzień Warsaw Gallery Weekend. W tym serwisie też drogowa mapa weekendowych remontów.
1: Wiadomości.
0: Ponad 20 tysięcy osób wzięło łącznie udział w szkoleniach w gotowości, przekazała wiceszefowa resortu obrony. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka uczestniczyła w szkoleniu na terenie 18 Stołecznej Brygady Terytorialnej.
2: Dowiecie się Państwo, jak się przygotować na trudną sytuację. Jest część dotycząca pierwszej pomocy, jest część dotycząca szeroko rozumianego survivalu, część dotycząca bezpieczeństwa w świecie cyfrowym, w mediach społecznościowych.
0: W ćwiczeniach obronnych może wziąć udział każdy powyżej 13 roku życia, zapisy na przykład przez aplikację mObywatel. Kultura w serwisie to ostatni dzień Warsaw Gallery Weekend. Słuchaczy Radia Campus zaprasza Joanna Witek-Lipka, dyrektorka WGW.
3: My pracujemy z galeriami, czyli takimi prywatnymi instytucjami, które najczęściej pracują w takim modelu, że z jednej strony reprezentują artystów tych już uznanych, ale również odkrywają talenty i pokazują zwykle, bo nie zawsze, czasami galerie pracują też z estate, czyli z dziedzictwem artystów nieżyjących, ale w przeważającej większości pracują z artystami żyjącymi i w trakcie Warsaw Gallery Weekend oglądamy premierowe wystawy tych właśnie twórców.
0: Listę kilkudziesięciu otwartych miejsc znajdziecie na warsawgalleryweekend.pl. Przypominamy, drogowcy układają nową nawierzchnię w Alei Komisji Edukacji Narodowej od Końskiego Jaru do Surowieckiego. Jezdnia w kierunku Kabat jest zamknięta. Trwa także asfaltowanie Alei Jerozolimskich przy Dworcu Zachodnim oraz wymiana asfaltu na szwoleżerów. Kierowcy na objazdach. Szczegóły na stronie infoulice.um.warszawa.pl.
4: Bo to wracamy do Odyssey, po tą krótkiej przerwie, to jeszcze raz to my, Neutotni i Seb. I teraz chcieliśmy powiedzieć o Izadora. To jakaś belgijska piosenkarka, autorka tekstów i muzyki. Ona płynie, porusza się między różnymi gatunkami muzycznymi. Po studiach wokalnych w konserwatorium w Brukseli wyrobiła sobie nową liście na stylu soulu, popu i jazzu. Izadora pojawiła się na scenie muzycznej w 2020 roku, samodzielnie producząc swój autorski projekt. Rok później singiel Honey stopniowo określił jej muzyczny kierunek. Zainteresowana również formami teatralnymi, wystąpią kilka muzykalach, w tym w pop-operze Fabrice A. Mulgi Silva, nieustannie poszukując nowych horyzontów. Izadora intensywnie popracuje, prezentując swój unikalny głos, złączna z różnymi utalentowanymi artystami, takimi jak Manu Katché, Double, Mateo i Chinese Man. Niedawno podpisało kontrakt z wytwórnią Chinese Man Records i w marcu ubiegłego roku wydało swoje pierwsze single I Don't Care. Utwór ten zapowiada jej EP, która ukazała się 19 kwietnia, zatytułowany Sing i Swim. To, bo za dużo gadałem, przepraszam, to teraz będziemy słuchać jej muzyka Tinder Date, który jest bardzo fajny. A i teraz słuchacie to, ale polecam oglądać się na YouTubie. Bardzo ciekawy klip. To Tinder Date Izadora.

0: lekki kawałek. No ale teraz wrócimy do brzmień bardziej hip-hopowych, ponieważ kolejny zespół, którego będziemy zaraz słuchać, to jest ASM od State of Mind. ASM to jest międzynarodowy kolektyw hip-hopowy, który się składa z dwóch raperów, jednego producenta i jednego DJ-a, a na żywo występują też z wieloma innymi artystami. Oni grają taki hip-hop alternatywny, można powiedzieć, i na przykład są znani z tego, że bardzo lubią gastronomię i winiarstwo i zrobili serię wideo pod tytułem Natty Rhymes, na których rapują i degustują oraz recenzują naturalne wina. A jeżeli chodzi o odniesienia właśnie do świata gastronomii i winiarstwa, to jest ich mnóstwo na ich ostatniej płycie, która oczywiście została wydana w Chinese Man Records. To było w 2025 roku. Płyta się nazywa The Frenzy of Bacchus i posłuchamy kawałka Butcher's Cut.
1: Let's get it over with. Let's get it over with.

No i to był State of Mind ASM z utworem Butcher's Cut. Bardzo ciekawy zespół. Inna ciekawostka właśnie na temat tego zespołu to taka, że w 2015 roku wydali płytę, która się nazywa The Jade Amulet i na której występuje kultowy raper MF Doom i ta płyta jest taką opowieścią o fikcyjnym świecie, gdzie bohater rusza w podróż i każdy utwór tej płyty opisuje jakiś etap tej podróży, a płyta ta została wydana razem z komiksem, który został wymyślony przez zespołu, także to jest też bardzo ciekawe wydawnictwo. No a dalej, jeżeli chodzi o ASM, no to raperzy z ASM założyli też inny, taki bardziej mroczny i surowy hip-hopowy projekt, który się nazywa Clouds in a Headlock i w 2022 roku wydali płytę pod tytułem Fantazja. No i teraz posłuchamy utworu z tej płyty, który się nazywa Artists of the Floating World.

No i przed chwilą posłuchaliśmy utwór Artist of the Floating World zespołu Clouds in a Headlock. Dla przypomnienia to jest poboczny projekt członków zespołu ASM. No i teraz kolejny zespół. To jest zespół, który się nazywa Rumble i ten zespół jest projektem, który się składa z różnych artystów wytwórni Chinese Man Records. Między innymi jest tam Sly zespołu Chinese Man. No i w 2021 roku wydali płytę. No i utwory na tej płycie są tak naprawdę taką mieszanką sampli z różnych gatunków i różnych epok. I do tej płyty zostali zaproszeni różni wokaliści. Bardzo tą płytę polecam, bo jest bardzo różnorodna i fajna. No a teraz posłuchamy utwór, który się nazywa Duality i został nagrany z raperem Rhyme Time, czyli Rumble Duality.

0: Tu się zbliżamy do końca naszej pięknej audycji. Dzięki Seb, bardzo fajnie było.
1: Dzięki Noe, super było jak zwykle i do usłyszenia kolejnym razem.
0: I na koniec będziemy słuchać jedną muzykę, to od Scratch Bandy Crew. To oni dołączyli do Chinese Man niedawno temu i wydają swoje trzeci album Stereo 7. Duet, z którego skład wchodzą Supa J, założyciel i kompozytor zespołu oraz Sir, dowiadczony Tuntablista i Łuszka Sampli. Syntetyzują na tym albumie swoje unikalny styl, tworzy oferując wyjątkowe podejście do scratchu. Bo myślę, że moje polskie to za dużo brawla. Mam nadzieję, że trochę rozumiecie, co ja mówię. Seb mówi, że to nie do końca, to zobaczymy. Bo dzięki za tą audycję, dzięki, że słuchaliście nas. I dzięki Seb za fajne współpracę.
1: Dzięki Noe. Super było jak zwykle i do usłyszenia kolejnym razem.
0: Do usłyszenia. Tak, to jak wiecie, wojna francuska-angielska pod flagą biało-czerwoną jest co niedzielę 13-14 na Radio Campus, a my jesteśmy co miesiąc albo półtora miesiąca, coś takiego, to do usłyszenia wkrótce. Bawcie się dobrze. Cześć, papa. Pa.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: around the world from the UK.
1: Minęła 14.30. Piotrek Topuliński.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Szef MSWiA zapowiada zmiany w systemie ostrzegania. W tym serwisie też festiwale, nauki oraz światła i dźwięku.
2: Wiadomości.

0: uczestnictwa w szkoleniach dotyczących choćby udzielania pierwszej pomocy czy zachowań w internecie. Wykłady, eksperymenty, pokazy i debaty to wszystko w programie 30. Festiwalu Nauki w Warszawie. Jak ciekawie mówić o naukowych zagadnieniach? Nasz reporter pytał o to doktora inżyniera Krystiana Jędrzejczaka z Politechniki Warszawskiej.
1: Mówisz takim językiem, który jest najbardziej obrazowy. Wiele takich abstrakcyjnych pojęć, które kosztujemy jako naukowcy na co dzień, jest niezrozumiała dla przeciętnego słuchacza, odbiorcy czy zwykłego przechodnia. Dlatego warto pokazywać dane zagadnienie w sposób, który będzie przejrzysty dla danego odbiorcy. Na przykład, jeśli opowiadamy o sercu, to możemy korzystać z analogii do pompy.
0: Festiwal Nauki potrwa do 27 września. Przenosimy się do Parku Brudnowskiego. Tam od 15 drugi dzień Festiwalu Światła i Dźwięku. Tegoroczna odsłona ma związek ze 110. rocznicą przyłączenia Targówka do Warszawy. W programie koncerty, instalacje świetlne, warsztaty, spektakle i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
2: Same sztosy. Playing the best music from the UK every week.

0: And the saloon doors swing open. Thank you, Danielle Perry, for your taste maker tip.
1: On radio across the world, this is Selecta Radio. Reklama.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Reklama. Zbliża się 15.30. Piotrek Topuliński.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Ukraińcy uderzyli w rafinerię pod Moskwą. Za 2 godziny wyjazdowy mecz Legii z Jagiellonią. Kilkanaście pociągów SKM do remontu.
4: Wiadomości.
3: Rosjanie nie ustają w atakach na Ukrainę. Jak podały służby ukraińskie, w nocnych nalotach zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych. W nocy uderzyli też Ukraińcy. Celem była m.in. rafineria pod Moskwą. Według Rosjan zginęły 2 osoby. Do zdarzenia doszło w dniu wyborczej ustawki w Rosji. Trwają wybory parlamentarne, do których Kreml nie dopuścił partii sprzeciwiających się inwazji na Ukrainę. Będzie generalny remont 13 pociągów szybkiej kolei miejskiej. Władze miasta podpisały umowę w tej sprawie. Pierwszy pociąg pojedzie na remont na początku przyszłego roku. Ostatni wróci na tory w połowie 28. Przewidują władze SKM-ki. W serwisie Wawer od jutra wodociągowcy będą pracowali na Drozdowej. Ulica będzie zwężana i zamykana. Wodociąg i nowy asfalt będą gotowe w piątek, 25 września. Prace podzielono na kilka etapów. O szczegółach przeczytacie na portalu Info Ulice.
4: Sportowy Kampus.
3: W meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa zagra w Białymstoku z Jagiellonią, mówi trener Marek Papszun.
5: Moje podejście jest takie, odkąd jestem w Legii, że nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo. Przygotowujemy się nie tylko do meczu, ale my pracujemy procesowo i wierzę, że każdy dzień jesteśmy lepszym zespołem. Rozwijamy też zawodników. Oczywiście ważna będzie forma graczy i ich dostępność na dany mecz.
3: Początek spotkania za 2 godziny. Legia zajmuje obecnie 3 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jagiellonia jest 10. Skoro jesteśmy przy sporcie, przypomnijmy jeszcze, o 19.30 koszykarze Dzików Warszawa zagrają w finale turnieju eliminacji Ligi Mistrzów FIBA. Rywalem będzie niemiecki Rasta Wechta. Stawką jest udział w fazie grupowej tych rozgrywek.
1: On radio across the world, this is Selecta Radio.

Pierwszy raz spotkałem się z kolegą z Kalosem.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna sarfasa.

0: Κροχόφια.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Hej, to IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten prosty.

zanim na ląd opertasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na ląd opertasz

Dobra, co chcecie od tego?

0: 97.1 FM.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama.

0: I got one more thing to ask you, man. What is the baddest, and I mean the baddest, radio show in the land? I got one more thing to ask you, man. What is the baddest, and I mean the baddest, radio show in the land?
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama. Akademicki Radio Campus.

0: A nie, już jesteśmy na antenie, dobra. Dlaczego to debilne liczenie jest zawsze, jak sprawdzają mikrofony? By mogli mówić coś innego, nie? Bożena, Krzysiek.
1: To ciekawe, trzeba to sprawdzić, czemu nie, się liczy. Nie.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bez sensu. Dobra, witamy.
1: 48 wręcz.
0: No tak, audycja numer 48, imię ojca i syna, Rafał Bryndal.
1: Tymek Bryndal.
0: Zaczęliśmy nowością, tak?
1: Nowość to jest Plutonfa. Po co?
0: Tam się dużo dzieje z tyłu. Widzę, że tam popracowano nad tak zwanym bitem.
1: Nie no, tam przecież zawsze chłopaki silni w to. Ale dobrze. Nie no, bit bardzo dobry, bo świetna płyta. Nowość. No, warto było czekać. Ile trzeba było tęsknić. Utwór się nazywa Po co?
0: Ile trzeba było tęsknić. To już jakby ta Halina Frąckowiak mogłaby tak śpiewać.
1: Mogłaby tak. Brat nasz tak śpiewał również.
0: Ile trzeba było tęsknić.
1: Follow-upy. A to z kolei Belmondziek.
0: Nasz brat po Bemowie to już jest gwiazda.
1: No, odleciał.
0: Kuba, Jan Jakub Bryndal.
1: Pozdrawiamy serdecznie, jak nas widzisz tam gdzieś, to przestworzy.
0: Mogę mu przesłać ten numer, który teraz wybrałem jako początkowy z mojej playlisty.
1: Aha.
0: Ja eksploruję tak zwany rap hip-hop latynoski, czyli zapuszczam się do Ameryki Południowej. Tydzień temu był chilijski kolektyw, a dzisiaj jest argentyński.
1: No dobrze.
0: Posłuchajmy.
1: Ty masz takie pasje rzeczywiście.
0: Bardzo fajnie. Jak tam,
1: raperskie latyno.
0: Bo ja lubię jak hip-hop, jak rymują po hiszpańsku.
1: Dobrze. Utwór się nazywa jak?
0: Utwór się za Passen.
1: Antoni Redekampus, właśnie teraz.

0: taryfę la rompesami.
1: Świetne. Mhm. Ja też tak samo zacznę. Jak ja zacząłem w poprzednie wejście.
2: Ale to coś, aprobata czy desaprobata?
1: Nie, to jest tak,
2: wjedzie na twoją playlistę?
1: Tak, świetne.
2: Teraz każdy człowiek ma swoją playlistę. Kiedyś każdy człowiek miał coś na sumieniu, a teraz ma swoją playlistę.
1: A teraz każdy ma na pasku. Słuchaj, no to ja utwór Po Co z takiej płyty też premierowej ostatnio.
2: Po co? Po co robimy tę audycję, tak? Między po to, żebyś się zaśmiał.
1: To jest przeurocze powtórzenie. Inny zespół wydał płytę i też ma utwór Po Co.
2: To ciągle zadają to pytanie, po co?
1: Tak, to jest jakiś chyba tak zwany motyw.
2: No bo to...
1: Motyw pytający,
2: świat
1: przewodni.
2: Ku temu zmierza, bo wszyscy się zastanawiają, po co.
1: Po co zmierza świat? Po to... aby słuchać zespołu Współgłosy utworu Po Co i Tonfy. Po co, ale Po Co Tonfy już było, to teraz Współgłosy.
2: No dobrze, to
1: z utworem
2: bardzo,
1: Po Co.
2: Bardzo w tym miejscu wypada pozdrowić naszego kolegę bliskiego, który jest jednym z współtwórców, tak?
1: No póki co, to dzisiaj gram samych kolegów. Mhm. Tak się tutaj pofleksuję, co za...
2: No to pozdrów.
1: Pozdrowię wszystkich obecnych. Właśnie zrobiłem ostatnimi czasy na Instagramie również mashup.
2: Ja dzisiaj wuję spotkałem i
1: mashup tych dwóch
2: wuja
1: utworów.
2: Od roku jest w dobrej drodze i się tym chlubię.
1: Pozdrawiamy wuję.
2: Trzymaj się, brachu.
1: Brachu? Yeah.
2: Tak.
1: Yeah.
2: To jest kec.
1: Współgłosy i Po Co. Ale spokojnie, to już jest koniec utworów. Po co na dzisiaj? Chyba, że jeszcze jakiś zaraz wygrzebie z archiwów. Zapraszamy.

0: Po co a po co?
1: Se o mundo acabeze ml. Po to, mówisz, że jak, żeby świat skończył się miodem, coś takiego, trawersując ten tytuł piosenki, którą chcę zaraz. Ale nie skończy się miodem po tym, co dociera do mnie.
0: Żeby nas rój pszczół zjadł i przetrawił nas na miód, tak?
1: Bo wszystko, co jest ciekawa pszczołami, fantazja, z miodem, to nie nadaremnie się mówi miodem płynący kraj. Miód jest pozytywną przenośnią szczęścia. Aczkolwiek za dużo jakiś miodu
0: masz,
1: można
0: jakiś
1: się...
0: Masz, jakiś masz sponsoring,
1: można
0: jakiś, jakiegoś pszczelarza, jakiś pszczelarz ci tam wsuwa banknoty do kieszeni. Nie, no, nie, miód bardzo ważny. Zdrowie jest miód.
1: Tam, gdzie są pszczoły, jest czyste powietrze i w ogóle wszystko tak się dobrze wiedzie.
0: Słuchaj,
1: no, miodem płynący.
0: W konkury to ja mam kolegów też pszczelarzy. Mhm. Dwóch. Pozdrawiamy dzisiaj.
1: Ile dzisiaj ukąszeń?
0: Ukontentowań chyba, bo jak taki miód sobie tutaj tego, no to sobie zbierzesz, no to jest fajnie.
1: I zawsze mają matkę.
0: Zawsze mają matkę. To prawda, miodziarze. Rozumiem, że kolejny utwór jest Miodowe lata. Kolejny utwór, tak? Będzie...
1: Tak, to właśnie mówiłem to już na początek, a koleś się nazywa... no dobrze ci znany artysta i to też otwiera kącik brazylijski, bo mam kilka utworów z tego regionu świata.
0: Dobrze, czyli Dimelo.
1: Dimelo, ten numer cię naprawdę...
0: No dawaj,
1: powiedzieć?
0: Wyląduj to.
1: Wzruszę.
0: Myślałem, że jakoś cię zmelancholi cię utwór Dimelo.
1: No może cię podnieci nawet, bo wszystko co brazylijskie podnieca.
0: Dokładnie tak, zapraszamy serdecznie. Rafał Bryndal.
1: I Jacek.
0: W sensie,
1: i ty, Mac Bryndal.
0: Tak, ja też się...

0: μέλο.
1: I tylko tyle?
0: No, jakby ktoś sobie z ołóweczkiem siedział przy radioodbiorniku.
1: A, i notuje, co gramy. No niestety tak. Nie mamy takich list, gdzie tam piszemy, jest napisane konkretnie, jaki to tytuł, jaki wydawca, który rok wydania.
0: Skrzętnie ukrywamy, ale w czasach Shazama to...
1: Każdy sobie może to odnaleźć.
0: Można sobie też nas posłuchać.
1: No, można posłuchać, ale to słuchanie to jest pewnego rodzaju nagroda, bo 48 to symbolizuje, wiesz co symbolizuje?
0: O, jest i
1: nagrodę za ciężką pracę. Czyli słuchacze mają nagrodę w postaci naszej audycji.
0: Nie, bo tak ciężko się nas słucha, że to jest...
1: Oraz wsparcie duchowe w dążeniu do stabilizacji życiowej.
0: Ostatnio jesteśmy, że ty jesteś duchem, a jestem intuicją, tak? Mhm. Więc ja intuicyjnie, mimo że też mam parę kart brazylijskich jokerów dzisiaj w talii, to dbając o eklektyczny charakter naszych spotkań, pójdę w inną stronę. Może nie aż... Kurczę, może no, taki wybór pomiędzy biegunami. Royal Walk jakiego Rona Everetta z płyty
1: okrągłej.
0: No, okrągłej płyty, w czarnej a białej, bo uznawana przez wiele lat za biały kruk, zaginiony, ale wznowiony. Taka propozycja bardziej jazzowa.
2: Jazzowa. Jak prezenty, jazzowa propozycja dla państwa teraz.
1: Dla wybrednych słuchaczy nie tylko.
0: Zapraszamy.

0: No fajne.
1: Royal Walk.
0: Royal Walk.
1: Run ever.
0: No jeżeli zahaczyłeś o jazzowe klimaty, to ja teraz niesamowitą historię ci opowiem. Był taki film Hotspot z Don Johnsonem w Grólnej Goli. Grał takiego handlarza używanych samochodów, niejakiego Harego. I tam jest tak, szantaż, napad na bank, zemsta, jest nawet jedno morderstwo. No, dosyć specyficzny sposób, bo kobieta zabija swojego męża, doprowadzając do przeciążenia jego słabego serca podczas stosunku. No i to jest wszystko w tym filmie. Jak to nazwał Dennis Hopper, który to reżyserował, że to jest Last Tango in Texas. I on znał Milesa Davisa.
1: Ciekawe.
0: I poprosił go, żeby zrobił soundtrack. I z Johnem Lee Hookerem. No i kapelę zebrali. I oni grali 3 dni z tym Johnem Lee Hookerem i 4. dnia wpada na białym koniu Miles i tam sobie zagrał solówkę. I to jest, jedni uważają, że to jest jeden z najlepszych soundtracków filmowych, jaki do tej pory powstał.
1: Miles to dobrze zawsze trafiał filmowo.
0: No i to i było to dla mnie zaskoczenie.
1: A ciekawe, czy coś jeszcze zrobił w sumie innego.
0: No właśnie.
1: Trzeba zaraz sprawdzić.
0: Musimy
1: sprawdzić.
0: Ale ta historia to jest niezła.
1: Tak, etymologię mlekiem płynącego, nie, miodem płynącego, tak? Nie. Coś jeszcze musimy sprawdzić. Coś miałem sprawdzić. Nie pamiętam. Przepraszam.
0: Ja mam prawo nie pamiętać ze względu na to swój wiek, ale ty, że nie pamiętasz. Ale każdy pamięta Milesa Davisa, John Lee Hookera i Taj Mahala, który tam gra też.
1: Taj Mahal.
0: Taj Mahal, przepraszam.
1: Ale tak, to Hotspot.
0: No pa.

0: No nieźle.
1: Blues.
0: Blues. Z bluesa wyjęty, z kapelusza dziwnego, z pasem. Ja zawsze to fascynowała mnie ta taka grem raz na bluesie, na jamie bluesowym. Się raz, bo to było to, no, trochę zepsuliśmy zabawę tam chłopakom. Tam, ale to przepraszam bardzo.
1: Ale nie, do tego filmu chyba ta muzyka pasowała, bo tam pościgi były, jakieś zdrady, zemstę, jak mówiłem, szantaże i tam...
0: No, brzmi jak Miles Davis.
1: Mhm. I to był neo-noir, taki styl filmowania, tak? To wtedy... I Dennis Hopper, świetny aktor, no, i był reżyserem.
0: Lubię noir, muszę przyznać. Kończę właśnie tą całą wydaną przez charakter tego Chandlera. Już po prostu wszystkie zrobiłem przez lato. Bardzo fajnie.
1: Wow.
0: Tak. Noir. No ale to ja nie noir, ale też filmowo mam z kolei. To ciekawe, że tak nam się dzisiaj posypało.
1: Soundtracki.
0: Bardzo graficzne. Ja już tak to przetłumaczę z angielskiego.
1: Ja wczoraj świetny film widziałem na podstawie Denisa Johnsona prozy. Sny o pociągach. O. Czytałeś to? Bo tak. To świetne. I zrobili o tym dwa...
0: Tak, dobre to jest. Mhm. Chyba już kiedyś pojawił Denis Johnson na naszym antenie. Mhm. Bo w sumie tylko czytamy...
1: O aniołach rozmawiamy.
0: No to, że czytamy trzy książki w kółko i tak.
1: Tak, bo on... Nie, bo on wydał tak mało i tak, zmarł wcześniej, bo się...
0: I tak siedzimy
1: tam
0: cicho
1: chyba
0: przez parę miesięcy, żeby...
1: Miał kłopot alkoholem.
0: Jest.
1: No to dobra, z jakiego teraz filmu?
0: Ja nadrobiłem nie Hotspot, ale już też nie vintage, ale bardzo nawiązujący swoim językiem wizualnym do vintage, bo do Giallo, filmów kurczę, nie Giallo chyba. Jak się czyta po włosku? Żółte, no jakby Dario Argento, przepraszam. Suspiria. Taki film. Nie wiem, czy widziałeś. Parę lat temu był dosyć głośny. Ja nadrobiłem ostatnio.
1: Ja wyglądam na tego, co widziałem.
0: Jak
1: się od razu wymądrzył.
0: Ty masz takie tam rękawy szerokie, że nieraz tam się wysypują dziwne rzeczy z nich. To ja myślałem, że tak teraz, że tak byłem na premierze w ogóle gdzieś tam.
1: Nie widziałem.
0: A w ogóle spotkałem ostatnio naszego kolegę, operatora. A propos. Masz pozdrowienia. Mhm. I my też pozdrawiamy, jak nas słucha. Tak. Mhm. W każdym razie Suspiria, wspaniały, mi się bardzo podobał. Wiem, że bardzo mieszane ma recenzje w sumie, ale raz świetnie, mi się strasznie podobał. Muzyka bardzo dobra. Zaskoczony byłem, że jest to, w sensie zaskoczony. Tom York zrobił muzykę do filmu.
1: A oni znowu ruszają w trasę, Radiohead.
0: Może tak być. To ciekawe.
1: No posłuchajmy, co tam wydarzyło.
0: Dobrze, Suspiria, utwór się nazywa Olga's Destruction.
1: Wow! Jeszcze raz powiem, wow!
0: Folk tape, także zapraszam. No, ciekawy to utwór.
1: Wow! Trzeci raz to rzuciłem, żebyś w końcu puścił.

0: taki, takie, taka obrazowa muzyka. Bardzo świetna, scena świetna. Bardzo polecam.
1: Muzyka ilustracyjna wysokich...
0: Ilustracyjna.
1: Wysokich lotów.
0: Tak.
1: Taka zmuszająca do refleksji każdego słuchacza, który potrafi odróżnić c-mol od...
0: Od niemol.
1: C-dur. Czytam teraz świetną książkę, już nie wiem, chyba o nim powiedziałem, bo ten najmądrzejszy, czyli biografia Sokratesa.
0: Tak, wspominałeś coś chyba ostatnio, ale chyba poza anteną.
1: I on mówił właśnie, ten Sokrates zawsze na stare lata zaczął uczyć się też tańczyć i grać na rozmaitych instrumentach, bo według niego muzyka wzbogaca niesamowicie duszę. Dobra muzyka, która pod literatura, muzyka i filozofia. To jest to, co
0: to jest
1: nas
0: klucz,
1: tworzy. Wie o tym na pewno artystka, którą chcę za chwilę zaprezentować.
0: A też opowiedz historię, że takiego przynosisz i nosisz.
1: Niesamowita ta Aruja Fab. Wokalistka, która pochodzi z Pakistanu. Niezwykle artystka zaangażowana w rozmaite ruchy walczące o pokój i pojednanie.
0: I takie tam.
1: I chciałem już od kilku audycji ją zaprezentować w takim towarzystwie niesłychanym, bo tam jest Joel Ross i nasza ukochana, no przynajmniej moja, poetka.
0: O proszę.
1: Moor Mother.
0: O proszę. Dobrze.
1: I więcej nie powiem, tylko tytuł powiem. Bolona.
0: Proszę bardzo.
1: Ale naprawdę to jest kontemplacyjny numer.

0: No niezłe.
1: Tak, piękna artystka, piękny głos. Doceniona przez prezydenta Pakistanu, dostała jakieś tam najwyższe odznaczenia, honory.
0: No, to już można zawiesić głos na kokołku później, no.
1: Nie, można odzywać się od czasu do czasu na, po to, żeby przekazać ludziom, że ten świat podąża ku zagładzie.
0: Dokładnie tak. Dokładnie.
1: Ale w niedzielny wieczór nie będziemy o tym mówić, ponieważ jest jutro poniedziałek, w poniedziałek trzeba pójść po bułeczki.
0: Ojejku, jak ja wyjdę z tej dziury, którą mi wykopałeś. Ale dobrze, no jesteśmy w niej razem, taki jest plus. Może się dokopiemy do czegoś, jak będziemy kopać dalej. Poszedłbym za tobą
1: w mówisz o kryptowalutach? Kopię się.
0: W tą otchłań, ale w sumie jakoś też myślałem, żeby dla jakiejś właśnie kompozycji naszej audycji przebić to jakimś pozytywnym tutaj światełkiem, więc w sumie takim się, to się składa nieźle, bo takim się utwór przypomniał Ocas zespołu Themba.
1: Skąd oni?
0: Południowa Afryka.
1: Dobrze.
0: Taki vintage Południowa Afryka. Bardzo pamiętam, kiedyś lata temu jeszcze były sklepy muzyczne, gdzie były kompakty na półkach i trafiłem totalnie przypadkiem jakąś taką płytę.
1: Tym bardziej posłucham.
0: Tym bardziej. Pozdrawiamy
1: na co marnowałeś pieniądze.
0: Pozdrawiamy z tego dołu, który sami sobie wykopaliśmy. Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: I, czyli ojciec, syn, ojciec. Ojciec z synem.
1: I jeszcze do tego imię.
0: Ty jeszcze. Na antenie radia Campus. Ocas.

0: Jednak nie myliła mnie, jednak ja jestem od tej intuicji. Dobrze trafiłem. Taki.
1: Ale co?
0: Unoszony.
1: Aha.
0: Unoszący taki, podnoszący.
1: Otwór. A ja z kolei w dół, aczkolwiek nie, bo to, co teraz zaprezentuję, też się kojarzy z tym, co lata, co śmiga między nami i ma dużo wspólnego z nami, ponieważ taki muzyk, producent z Holandii, Finn Strauper, nagrał płytę What's Like to Be a Bat. Nietoperz.
0: Ciekawe.
1: Wiesz, co ma wspólnego z człowiekiem? Że układ kości jego skrzydła ma tak jak układ ręki. Jest niezwykle towarzyski.
0: To mamy jeszcze kącik przyrodniczy z tego wszystkiego.
1: Tak. Się nowo żyje otworzy. 34 lata i gaworzy.
0: Proszę bardzo.
1: Na antenie wszyscy się boją.
0: W tej chwili.
1: Wszyscy się boją.
0: Że im się wkręci.
1: Posłuchajcie tego. What it's like to be a bat.

0: chciałbym być nietoperzem.
1: Jak graliśmy w czwartek, dużo nietoperzy przybyło na nasze granie. Żałujcie, byście zobaczyli ilu.
0: Szczególnie nas po północy.
1: Jest nietoperzy.
0: Dokładnie. Którzy się zawieszają pod dachem.
1: To jest audycja Imię Ojca i Syna. Rafał Bryndal.
0: Tymek Bryndal.
1: I kończymy, ponieważ
0: zbliżamy
1: czas
0: się do
1: leci.
0: Końca. Gdyż czas kończy się nam.
1: Czas leci jak nietoperz.
0: Dzisiaj w jakimś takim... w jakimś takim refleksyjnym tonie kończymy tę audycję tego tygodnia. Ja zakończę w takim razie utworem Snow. Bo dni coraz chłodniejsze. Musimy być gotowi.
1: Na wszystko.
0: Na wszystko. Snow, czyli Sam Wilkes, Craig Weinrib i Dylan Day. Dziękujemy bardzo.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Not bad, not bad.
1: Nieźle, zupełnie przyzwoicie. Wasz styl kung fu jest naprawdę niezrównany. Co może powiedzieć skromny przybysz z północy? Niech wam Budda błogosławi. Nawzajem. Z której komnaty jesteś, przyjacielu? Przybywam z północnej świątyni Shaolin. Zaproszono mnie. To dobrze, powinniśmy stanowić jedność. Północ i południe. Czego chcesz się od nas nauczyć? Kung fu. My na północy także umiemy walczyć, ale mamy inne techniki. To znaczy? Trzymamy się bliżej siebie. Czy mam to zademonstrować? Tak, proszę.

Dzień dobry, moje uszanowanie. Z tej strony Marek, Zielony Jezus, Grindzizus, Grindzizas, Grindziza. Wersji jest kilka, każda jest dozwolona. Witam Was serdecznie w audycji Leśna Strona Dźwięku FM. Zacząłem nie tak jak zazwyczaj, więc ptaszki będą dopiero za chwilkę. I może nie bluesik, ale na pewno oldiesy takie na początek, mimo że już początek minął. Nic nie szkodzi, słuchajcie, nie przejmujmy się. Ja na razie chciałem się przywitać, a wrócę do Was za chwilkę, za jakiś czas, pomiędzy jednym numerem, a może drugim. Zatem zaczynamy zaczętą już audycję. Cześć!

Narkotyki. Ponure zagrożenie. Poznaj narkomana. Od tego może zależeć twoje życie. Nie zobaczysz jego oczu za ciemnymi okularami. Będzie miał zbielałe kostki. Będzie się chwiał i bełkotał. Nie okaże szacunku odznace. Narkoman niczego się nie boi. Może bez powodu zaatakować każdą bronią. Nawet twoją. Funkcjonariusz zatrzymujący potencjalnego marihuanistę powinien natychmiast użyć koniecznej siły. Jeden twój cios uchroni cię przed dziewięcioma jego.

0: dzień dobry, pojawiam się tutaj tak troszkę w połowie audycji, dokładnie w połowie, z 30 minut za nami, moi drodzy, połowa audycji, ale nie martwcie się, że już połowa minęła, cieszcie się, że jeszcze połowa przed nami. Takie jednak proponuję rozwiązania. Ja jestem dzisiaj, jak to mówię, czasami tak to nazywam, niezdrowo, to źle, to nie będę tak mówił. Ja dzisiaj jestem w bardzo dobrym nastroju, nie bez powodu, moi drodzy, wróciłem dzisiaj z Litwy, z Wilna. Mój przyjaciel Alex zaprosił mnie na granie, więc zdarzyło mi się zagrać w piątek i jeszcze także w sobotę, wczoraj. Także zagrałem w takiej zaprzyjaźnionej knajpie w piątek, ale miałem, że tak powiem, nocleg na cały weekend, więc zapytałem Alexa, w takim razie skoro gram w piątek tą imprezę, to co się dzieje w sobotę w tej knajpie. I okazało się, że nic tam się nie dzieje, nie ma muzyki, nie ma DJ-a i tak dalej, więc powiedziałem, że skoro mam sprzęt, skoro mam chęci, to może zagram jeszcze raz. No i zagrałem jeszcze raz i w sobotę, czyli i w piątek, i w sobotę. Udany to był wypad, mieliśmy bardzo ładną pogodę, przywieźliśmy mnóstwo litewskiego jedzenia, łącznie, moi drodzy, z chałwą arbuzową, więc tak, dokładnie to właśnie usłyszeliście, co ja powiedziałem. Arbuzowa chałwa, ja polecam, ale nie wiem, skąd ją wziąć, jak nie z Litwy w takim razie. I tyle właściwie, chciałem się trochę pochwalić i moim wypadem, i tak naprawdę moją chałwą. A tymczasem wracajmy do audycji, bo chyba muzyka jest jednak ważniejsza niż to, co przywożę z zagranicy. Cześć, pa! Nie żegnam się jeszcze, tylko mówię, na razie znikam, więc tak wypada się pożegnać, ale tylko przed zniknięciem, a później się pojawiam z powrotem, więc nie panikujcie. Będzie dobrze, jeszcze chyba się pojawię. Chyba, no, pa! Znowu się pożegnałem, no.
1: Instrukcja autohipnozy. Przesuń ośrodek tej świadomości z mózgu

0: Dawno, dawno temu, daleko, daleko stąd,
1: tak dawno i
0: tak daleko, że nikt już nie pamięta, kiedy i
1: gdzie wydarzyła się ta historia, bogatym królestwem rządził
0: poczciwy król. Królestwo było nie tylko bogate, ale i niezwykłe.
2: A niezwykłe było dlatego,
0: że w lesie otaczającym królewski zamek mieszkało zaczarowane echo.

Kung fu nie służy jedynie do walki. Poprawia też stan zdrowia. Nie zapominajcie o tym. Nie zapomnimy, nauczycielu. You're a time,

Ten dzieciak prawie mnie przekonał. Ciekawe, czy teraz też czyta moje myśli. Ale chyba jest za daleko. Czy David jeszcze żyje? Chyba jednak wydostał się jakoś z tego samolotu. A jeśli żyje, to ja już wiem, gdzie go znaleźć.

0: Wilanów na początek, Jano z OMP, DNA 22.3, tym rozpoczynamy rap sesję. Michał Płociński
1: i Marcin Antali.
0: Tak trochę w kontrze do tego, co nam na sam koniec swojej audycji Green Jesus zaoferował, czyli tego fascynującego niemieckiego rapu.
1: Tak, Green Jesus, bardzo, bardzo ciekawy wybór.
0: Tak, my będziemy grać trochę bardziej klasycznie, bo w końcu...
1: Trochę mniej po niemiecku.
0: Tak, to też. Raczej ograniczymy się do języków polskiego i angielskiego, z tego co widzę, co przygotowaliśmy. I raczej będziemy dzisiaj tak bujać, grać truskulowo, czasem oldschoolowo, ale jednak z nastawieniem na tą prawdziwą szkołę.
1: Tak
0: jak przed chwilą Jano. No mega się cieszę, że wrócił. W zeszłej audycji już graliśmy jeden kawałek z płyty DNA, a teraz tytułowy. No a skoro DNA, to Marcin, wiedziałem, że mi nie popuści.
1: No a skoro DNA, to pierwsze moje skojarzenie, no to jest kawałek o tytule DNA, tylko że nagrany za oceanem przez Kendricka Lamara. I tego kawałka jeszcze nie mam na swojej playliście na Spotify'u, Rap Sesja Radio Campus, także nadrobimy, bo to piękna okazja.
0: No i zapraszamy do nas na Spotify, tam już mamy dla was 61 godzin muzyki.
1: Tak jest, a ten numer ukazał się w roku 2017 na płycie Demn i tak jak sam tytuł płyty, to i DNA tutaj mamy z kropką. No, także posłuchajmy, czym się różni od DNA pierwszego polskiego.

0: Рапсессия.
1: Na początku dwa numery DNA, a przed chwilką raper, który Flow miał w swoim DNA jak najbardziej, Flow Fashion i Sway, Sway Da Safo, pochodzący z Wielkiej Brytanii, MC.
2: Z Gany pochodzący.
1: Z Gany pochodzący, wychowany w Wielkiej Brytanii, MC, który niestety zmarł w tym tygodniu w wieku 44 lat w Ganie. No i bardzo ciężki news dla wszystkich fanów. Pamiętamy, jak Sway debiutował, jak ważny to był album This Is My Demo. Na początku tego roku była 20. rocznica wydania płyty. Sway wrzucał u siebie na profilu, ukazała się nawet wersja taka deluxe z instrumentalami.
2: No, można powiedzieć, że jeden z najważniejszych albumów dla całej brytyjskiej sceny, nie?
1: Zdecydowanie.
2: Bo zaprezentował ten brytyjski rap bardzo szeroko. Kiedy rzeczywiście Sway zaczynał rapować, to my w Polsce nawet nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę, że w Anglii jest rap, nie?
1: Tak.
2: Ja pamiętam, że to tylko takie elektroniczne rzeczy przed Swayem do nas, przed Swayem i Dizzym Rascalem, nie? Do nas docierały, a taki stricte grime to chyba właśnie od niego zaczęliśmy poznawać.
1: No a Sway też właśnie łączył to pięknie, bo jedną nogą siedział w tym grime, a drugą w hip-hopie. Ten rap i grime to jakby dwie sceny w Wielkiej Brytanii, które trochę ze sobą rywalizowały i niektórzy artyści albo robili rap, albo robili grime. To Sway robił i jedno, i drugie. I na swoich mixtape'ach, i na swoich płytach przeplatał te dwa style, dzięki czemu też docierał dużo szerzej niż artyści, którzy na przykład okopali się tylko w robieniu takiego nowojorsko brzmiącego rapu lub robieniu tylko grime'u.
2: Mocno elektronicznego.
1: Tak,
2: nie?
1: Sway był jednym z pionierów tej sceny pod kątem właśnie też pokazania różnorodności. I
2: jako pierwszy postawię tą tezę. Możliwe, że oczywiście czegoś nie wiem, ale mam wrażenie, że jako pierwszy wyszedł poza Wielką Brytanię, nie? Trafił i do innych krajów europejskich i trafił także oczywiście do Stanów bardzo mocno.
1: Tak, no i też miał duże współprace amerykańskie, bo na swojej drugiej płycie miał Akona, współpracował z Lupe Fiasco chociażby też, no więc doceniony i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, no i w Europie zdecydowanie.
2: No tak, ta na płyta... początku nawet sprawdziliśmy tutaj z Marcinem, bo wiedzieliśmy, że Dizziego bardzo dużo było w Radio Campus, jak Radio Campus powstawało w 2005, ale widzimy, że Swaya z tej pierwszej płyty This Is My Demo jest mnóstwo, jeszcze w Alternatorze, czyli 20 lat temu, kiedy Radio Campus powstawało, na pewno mogliście go do naszej antenie sporo słuchać.
1: Tak, i też wymienia się wśród takich osiągnięć Swaya to, że był pierwszym raperem bez kontraktu, który wygrał nagrodę MOBO, Music of Black Origin Awards w Wielkiej Brytanii i w kategorii najlepszy wykonawca hip-hopowy pokonał 50 Centa i The Game'a. Także no naprawdę wszedł na scenę z buta. Oglądałem sobie teraz w tym tygodniu taki godzinny wywiad ze Swayem z 2005 roku, jeszcze sprzed wydania This Is My Demo, gdzie opowiadał o tej swojej drodze właśnie jako niezależny artysta, jako raper, ale i producent, który produkował sobie większość swoich numerów i to, jak niezależnie sprzedawał płyty gdzieś tam z bagażnika, jak jeździł pod kluby i tam po prostu jeździł z Discmanem, puszczał ludziom swoją muzykę, podobało im się, sprzedawał im płyty, grał występ, gdzieś tam support przed kimś na przykład, to potem wychodził w tłum i sprzedawał 100 płyt. No to jeszcze były te czasy, kiedy wszyscy słuchali muzyki z płyt CD w początku lat 2000 i Sway ponoć sprzedał niezależnie 30 tysięcy płyt, jeszcze mixtape'ów swoich. Także w ogóle no kosmiczna liczba i biły się o niego różne duże wytwórnie, ale debiutancki album wydał też niezależnie. Także tak jak w Stanach mamy kilka przykładów takich, no, nawet sporo przykładów artystów, którzy przebili się niezależnie, no to jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to Sway był takim, można powiedzieć, też no, pionierem tej drogi.
2: No to co, teraz na drugą nóżkę, coś bardziej hip-hopowego.
1: To teraz właśnie pokażemy to drugie oblicze Swaya, również z tej pierwszej płyty. W sumie zdążył wydać trzy długo grające takie studyjne albumy: This Is My Demo, potem The Signature i ostatni, który wydał The Deliverance w roku 2016. A oprócz tego miał jeszcze serię różnych epek i w ostatnich latach nagrywał pod swoim imieniem i nazwiskiem Sway Da Safo i ma też taki osobny profil, jak sobie wejdziecie na Spotify'u, i tam jest trochę właśnie nowszej muzyki, jakieś epki, single. No a my póki co jeszcze zagramy chyba największy klasyk od Swaya, Little Derek. Numer, który no, ja też pamiętam, jak pierwszy raz go usłyszałem, no to jest tak wpadający w ucho ten refren, klasyczny hip-hopowy beat, ale numer jest nawinięty tak charakterystycznie, ten refren po prostu od razu wbija się w głowę. A Little Derek, dlaczego? Dlatego, że Derek to prawdziwe imię Swaya i nawijał tutaj o sobie, można powiedzieć w trzeciej osobie, że Little Derek's doing okay. Little Derek's doing fine. No, spoczywaj w pokoju, Sway, a my będziemy puszczać twoją muzykę, bo to kawał dobrego hip-hopu. Sway, Little Derek. Yeah. Aha.

0: Co się wydarzyło?
1: Kurczę, winyl nam się włączył.
0: Ale dobra, zaraz. Ja czekaj, bo
1: jest
0: ja
1: tam,
0: mam.
1: Jest tam.
0: Mam tu jeszcze jeden winyl.
1: O właśnie.
0: Ale to nie, bo to jest tylko wersja, wiesz, 48
1: tak?
0: sekund.
1: Poczekaj.
0: Z alternatora pozostało.
1: To musimy się zalogować jeszcze raz.
0: No. Ale co się wydarzyło?
1: No kliknęło się coś.
0: Coś się kliknęło.
1: Coś się przeklikało.
0: Dobra, słuchajcie, jedziemy jeszcze raz. Liter Derek.
1: Jedziemy. No to taki DJ-ski, można powiedzieć.
0: Bardzo dobrze. Tak to jest czasem z tymi igłami.
1: Dokładnie. Yeah. Aha.

0: Sin at Radio Campus.
1: Rap session at Radio Campus. Yeah. This is Ant sitting around being magnificent and listening to Rap session at Radio Campus. Oh my God, you could tell I've been reading this script. Okay, can you edit that good? You can edit that nowadays? All right. Thank you.
2: What up? This is Slug from Atmosphere. And when I'm not trying to teach your girlfriend how to play chess, I'm listening to Rap Session. Fucker.
3: Bardzo mi się podoba, jaka jest różnica między tym, jak ID jingle nagrywa producent, najpierw Ant, a potem jak robi to raper, czyli Slug from Atmosphere.
4: Tak, tak jest. No,
3: producenci tacy wyciszeni.
4: Producenci, tak, troszkę mają inną gadkę niż raperzy. No, ale oba jingle mają swój urok. Slug to jest klasyczny już jingle, wieloletni, a Ant uzyskany
3: nowinka.
4: W maju. Nowinka, tak, świeżynka.
3: I nawet sobie z Antem pogadaliśmy o tym, jak poprzednim razem próbowaliśmy od niego jingle dostać. I Ant mówi, że zdecydowanie dzisiaj są lepsze dla niego czasy niż kiedy pił alkohol.
4: Tak, tak, no.
3: Tak, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrowionka do Minnesoty. I pytanie do ciebie, bo koncert był w maju. W maju także nagrałeś wywiad. Co z nim się dzieje? Kiedy wreszcie będziemy mogli go na Popkillerze obejrzeć?
4: Już niedługo. Wywiad jest zmontowany i tylko prosili tam publicysta, management prosił, żeby im pokazać przed publikacją, więc wysłaliśmy do sprawdzenia, do obejrzenia, no i może po weekendzie będzie jakieś info. Także,
3: jak chłopaki wrócą z trasy.
4: No, zobaczymy. No, ja myślę, że to management, że to bardziej Ryan Sayers będzie oglądać niż Slug z Antem.
3: Ryan Sayers to Slug po prostu.
4: No ale,
3: także, pan dyrektor.
4: Także zobaczymy. W każdym razie już niedługo wypatrujcie na Popkillerze. Ostatnio dużo wrzucamy rzeczy na Popkiller TV Plus na naszego YouTube'a. Także działamy z wywiadami i będą różne publikacje. Nowsze, starsze rzeczy. Tydzień temu wrzuciliśmy taką wspominkę, jak Smith & Wesson opowiadali o Tupaku. Także no, działamy wywiadowo, więc będzie się dziać, a wywiad z Atmosfery już zbliża się,
3: oby.
4: Nadciąga wielkimi krokami.
3: To ja, żeby właśnie go przyspieszyć, zagrałem Smart Went Crazy.
4: Bardzo dobrze. Bardzo smart.
3: Świetny kawałek, a ty widzę, że też masz przekaz ustami Slaga. Chcesz w świat coś
4: tak
3: wysłać.
4: Jest. Do wszystkich naszych przyjaciół rapsesyjnych, można powiedzieć. To All My Friends. Numer z płyty To All My Friends, Blood Makes the Blade Holy, The Atmosphere i Peace. 2010 rok. Właśnie sobie w tym tygodniu słuchałem tej płytki. Jest tam przepiękny The Best Day, ale jest też kilka innych tracków, które bardzo mi przypadły. Między innymi właśnie tytułowy, kończący całe wydawnictwo numer To All My Friends z takim wnoszącym dużo nadziei, można powiedzieć, brzmieniem i bardzo ładną instrumentacją, jak i warstwą liryczną.
5: Saw the sign in the window for the job.

0: Rapsesja.
1: No to skoro dwa atmosfery poleciały, to teraz zmieniliśmy kompletnie klimat i poleciał Felt.
2: Tak.
1: Czyli już nie Slug i Ant, a trio, no w zasadzie to jest trio, nie? Slug, Ant i Mers.
2: I Mers.
1: Chociaż niektórzy twierdzą, że to jest po prostu duet Slug i Mers, ale...
2: Ale nie wszystkie tak. Felty były na bitach.
1: Tak, ale ten Anta. Chyba Felt 2 był na bitach
2: możliwe,
1: Anta, nie?
2: No.
1: Tak mi się
2: tak,
1: wydaje.
2: Ant jest
1: tak.
2: Tutaj.
1: Felt 2 to było trio.
2: Ten i czwarty też był na bitach Anta.
1: A widzisz, bo potem już też no. Wrócili do tego klasycznego antowego brzmienia. Super, Dirty Girl to jest w ogóle przekozacki kawałek. No, jeśli szukacie takiego naprawdę kawałka, który będzie wzorcem stylu Rhymesayers, to trzeba powiedzieć, że Mers chłopakom bardzo pomógł go właśnie tak tutaj wyłuskać.
2: No, Mers też fajna taka przeciwwaga, a zarazem uzupełnienie dla stylu Slaga.
1: Tak,
2: też bardzo
1: kalifornijskie słońce też takie dorzuca
2: tak, no
1: do tego.
2: Tak, no właśnie takie słońce tak, i taki Minnesota, luz i poczucie Polis. Humoru. Bardzo oryginalne, więc gdzieś tam fajnie się uzupełniali i wciąż się uzupełniają.
1: Tak.
2: Bo kto wie, może jeszcze... Zresztą w wywiadzie mówili o Felt, też tam podpytałem, więc czekajcie na wywiad. No... Warto wracać do ich rzeczy. Ja sam muszę, szczerze mówiąc, te starsze projekty sobie nadrobić. No. Bo bardzo lubię ten czwarty, Felt for You, super.
1: Tak, moim zdaniem wszystkie Felty są bardzo godne polecenia. Kupa dobrych rymów i mega fajny klimat. Ale skoro już wywołaliśmy Mersa z lasu, to cofnijmy się jeszcze parę lat do jego klasycznej ekipy Living Legends. I no o, nawet patrz, nie ma wszystkich kawałków na Spotify z tej płyty.
2: I to numer ze Slagiem jest wyszarzony.
1: Tak. No, tak to jest z płytami sprzed 20 lat. 2006 rok i Legendary Music Vol. 1. Kawałek, który moim zdaniem idealnie też by się wpasowywał właśnie w taki klimat Rhymesayersów. One już wtedy istniały, nie? Już z 5 lat miało ten label.
2: Tak, tak.
1: Więc... Posłuchajcie, jak fajnie Living Legends wypadli w kawałku Purple Cash.
3: That's by Jones, Living Legends. We never stop, I don't give a fuck who's listening or who ain't listening. We do this underground shit, it's called life.

0: Yo, 1212, it's your boy Wild Child. You're tuning in right now, live and direct, representing Poland on Rap Sessions at Radio Campus.
1: Yes, sir.
0: Let's go.
1: Thank you.
2: O, ładnie, ładnie.
3: Widzę, że to mieszanie Minnesoty i Kalifornii uskuteczniasz dalej, bo tak. Teraz za to Brother Ali z Living Legends.
2: No właśnie, bardzo ciekawie się złożyło i faktycznie jest to taka fajna równowaga, gdzieś tam przeciwwaga może, ta Minnesota pochmurna, zimna, taka i Kalifornia słoneczna, ciekawie to się uzupełnia.
3: Dużo, dużo razem tworzą, no.
2: Tak, a tutaj Brother Ali gościnnie u Living Legends, których już wywołałeś do tablicy, w numerze z kolei z ich ostatniej płyty z 23 roku, The Return.
3: Z najnowszej, bo nie wiemy, czy ostatniej.
2: Ostatniej do tej pory wydanej. Świetna płyta, naprawdę super krążek. Jedyny jej minus jest taki, że nie ma tam już Mersa, tak. Bo Mers ponoć zakończył karierę tuż przed tą płytą jakoś, no już nie udzielił się. Aczkolwiek coś tam jeszcze chyba później z niej wychodziło, więc to zakończenie kariery takie zawsze jest dziwna rzecz. A tu fajnie by siadł na tej płycie, no ale nic, nie ma Mersa, ale mimo Mersa, mimo braku Mersa, panowie nagrali naprawdę udany krążek z fajnymi gośćmi, a w numerze Front to Back, bardzo mocno takim bujającym, można powiedzieć funkowym troszkę joincie, Opio z Hieroglyphics i właśnie Brother Ali gościnnie.
3: No to zostajemy w Kalifornii i będziemy bujać jeszcze mocniej. Fantastyczny single od Andersona Paaka. Kawałek nazywa się A Good Day i co najciekawsze, to nie jest kawałek rzucony tak po prostu, tylko zapowiada płytę i ja w ogóle tego nie obczaiłem, że to ma być cała płyta z Cordayem. No, fantastycznie. Heavy is the crown, czyli ciężka jest korona i już w październiku, 23 października płyta Anderson Paak i Corday się pojawi w całości.
2: Tak, i bardzo ładna jest okładka. Panowie tacy
3: w swetrach?
2: Przykładni studenci w swetrach, w
3: A
2: koszulach.
3: A tacy studenci z lat 80., nie?
2: Trochę tak.
3: Z czasów Bayer Beller.
2: Tak, tak. Bardzo ładne takie swetry w kratę, koszule i tło jakieś takie.
3: Taka fototapeta,
2: taka
3: nie?
2: Fototapeta.
3: Jak to
2: uśmiech
3: fotografów
2: numer
3: było.
2: 3. No super, super. To się zanosi bardzo fajnie, zapowiada. I w ogóle to jest, też jest zwariowany, komediowy dość klip do tego utworu na YouTubie.
3: Tak? No, to nie widziałem. A możesz też powiedzieć, jaki tu jest sampelek, bo to ty mi przed chwilą pokazywałeś.
2: A tak, no to jest, chyba to jest interpolacja albo jeszcze sample z Billa Withersa, A Lovely Day. W kontekście hip-hopowym najbardziej znany numer, który wykorzystał ten motyw, to jest Twista w wielkim hicie z lat 2000 Sunshine, z Antonem Hamiltonem gościnnie. No Sunshine już graliśmy.
3: Sunny Day, Sunshine, A Good Day. Wszystko jest w bardzo optymistycznym klimacie.
2: Tak jest. Także posłuchajmy, a może nawet obejrzymy sobie z wideo, bo teraz można oglądać i na Spotify wideo.
3: Ja chętnie zobaczę, jeszcze nie widziałem, ale kawałkiem się mega jaram. When I wake up in the morning, love, the sunlight hurts my eyes. Just one look at you, and I know it's gonna be. Cold, you stupid.

0: at Radio what?
1: Radio Campus.
2: Campus.
0: Yes, Lord. This is Anderson Paak giving a special shout out to Radio Campus at Rap Sessions. Blech.
3: No, trochę efektów teledyskowych usłyszeliście, bo sobie odpaliliśmy z teledyskiem. Rzeczywiście ten kawałek w wersji z teledyskiem jest zupełnie inny, 2 minuty dłuższy. Dużo się tam dzieje takich rzeczy, które nie są typowo muzyczne.
4: Tak.
3: Ale jak wam się spodobał refren wyśpiewany przez Paaka, to na 2.30 bez teledysku A Good Day naprawdę robi robotę.
4: No bo z klipem to ponad 4 minuty się robił faktycznie.
3: To prawda, no. No dobra, to pożegnamy się też Andersonem Paakiem, żeby jeszcze go było dłużej. Ja sobie polski rap, który miałem na koniec, zachowam na następną audycję.
4: Dobra.
3: Zostańcie z Radiem Campus, bo po 23.00 Synteza FM, a my jeszcze jednego Paaka sprzed... Panie, 12 lat, nie?
4: Kurczę, no. Venice, czyli pierwszy album długogrający Andersona Paaka. Piękny, kolorowy, taki słoneczny, eklektyczny bardzo debiut.
3: Jesteś tak? Venice było pierwsze? Jesteś pewien?
4: Mhm. Potem było Malibu.
3: Okej.
4: Potem Oxnard.
3: Dobra, znaczy absolutnie ci wierzę, tak. Tylko że jestem zaskoczony, nie? Bo ja po prostu poznałem chyba Paaka dopiero od Malibu.
4: Mhm. No, no właśnie, a Venice było jeszcze 2 lata wcześniej, a Malibu było jego takim wystrzałem już, bo tak, wtedy to się złożyło z tym Compton.
3: Takim mainstreamowym, nie?
4: Tak. No a Venice troszkę mniej znany, aczkolwiek też myślę dość dobrze znany album, ale jak nie znacie, no to warto sobie wrócić do 2014, a na zachętę z tej płyty numer o tytule Already gościnnie Sir, wokalista z Kalifornii również. To była Rap Sesja.
3: Michał Płociński
4: i Marcin Natali.
3: Trzymajcie się.
4: Yo. Surf's the way he acts. You'll never know what he's going to do next. But one thing is for sure, it will either be radical or funny or both.

0: Campus. Same sztosy.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 20.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat muzyki techno, muzyki elektronicznej. Kłaniam się jak zawsze w niedzielną noc, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przysłuchali się nagraniu, za którym stoi bardzo ciekawy projekt. Ancestral Landscapes. To właśnie ten włoski twórca będzie odpowiadać za dzisiejszą historię, która została nagrana na rzecz serii DNC Limited. Posłuchajmy, co też ma do opowiedzenia Ancestral Landscapes. Zachęcam was do śledzenia twórczości tegoż właśnie artysty. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie zachęci was do tego. Posłuchajmy zatem, co ma do opowiedzenia. Przypomnę, na rzecz serii DNC Limited. Słuchamy Ancestral Landscapes. Audycja Synteza FM, jak zawsze w niedzielną noc na antenie Radio Campus. Słuchamy.

0: I w ten oto sposób ta godzinna opowieść dobiega końca. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Ancestral Landscapes, włoski producent, twórca poszukujący brzmień głęboko pulsujących, hipnotycznych. Myślę, że jeśli bliskie są wam tego typu brzmienia, to z pewnością znajdziecie coś dla siebie w jego twórczości, w jego selekcji. Przypomnę, to nagranie, któremu oddawaliśmy naszą uwagę, zostało zarejestrowane na rzecz serii DNC Limited i tam również odsyłam, jeśli podobne brzmienia są wam bliskie i chcielibyście sięgnąć do twórczości również innych artystów. Audycja Synteza FM nieubłaganie dobiega do końca. Dziękuję za kolejny wspólnie spędzony wieczór. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie, jak zawsze w niedzielną noc od godziny 23 do północy na antenie Radio Campus. Tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, dobrej nocy i zapraszam na naszą kolejną przechadzkę już wkrótce. To byłoby zatem wszystko. Dziękuję bardzo. Michał Wolski, audycja Synteza FM właśnie dobiega do mety. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.